Thank you.

part of my life. It's just part of my life.

0: Nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

paper. The white hands and labels. Refugees. Is this correct?

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

dzieci.

Człowiek w sobie rozpięty łysiny. Nażką spał. Z borbą stiska pies. Mam sen swobodny, zarys, sobie gumna pi.

0: Zasłowałeś aż dał. Rozmytył się. Rozszerzył. Rozpłętył wichary. I ogień smog. I z nas był was już dał.
1: Słońce na Rezarię.

jak rękołaczy. Prowincja Kuelma, Somalia Tocylina. Stajmo prostosa.

Einstürzen! Einstürzen! In Luft springen!

Step forward.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Ziobro kurwo jebana, przestań mi kurwo rodzinę prześladować!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Stuk puk. Halo, a kuku. Dzień dobry. Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na codzienny program poranny Zew. Od poniedziałku do piątku i tutaj są jak zwykle różne sytuacje kalendaryczne, co się wydarzyło. Kto umarł, to się urodził, jakie sensacje, jakie różne, różniste rzeczy. No więc pani w szkole zawsze powtarzała zdania, się nie zaczyna od no, więc. Ale że ja się nigdy nie podporządkowywałem takim regułom, więc mówię. No więc dzisiaj mamy 9 października. To 283 dzień w tym roku, do końca pozostaje 83 dni. A imieniny obchodzą dzisiaj Aaron, Abraham, Arnold, Atanazja, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Jan, Ludwik, Piotr, Przedpełk, Sara, Sybilla i Wincent. Wszystkiego najlepszego. Ciekaw jestem, ilu jest na przykład Gunterów w Polsce, albo Abrahamów to może być, jakiś tam się jeszcze uchował, ale na przykład Bogudarów. Bożydar to jest nawet taki komentator sportowy, Bożydar Iwanow. No to ewidentnie ma jakieś konotacje wschodnie. Co?
2: Bożydar jest.
1: No mówię, no właśnie teraz mówię, nie? Sybilla, Bogudara, Sybilla. No, Sybilla Bałtycka. Przepowiednie Sybilli Bałtyckiej. W Azerbejdżanie mają dzisiaj święto armii i marynarki wojennej. W Ugandzie obchodzą święto niepodległości. A w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych mają dzień zapobiegania pożarom. No to słuchamy. Uganda, Apache i Sandaru Satsara.
3: Apache, Uganda.

No to przywitaliśmy się elegancko. Możemy przechodzić do dalszej części programu. I mamy 9 października, jak mówiłem wcześniej. Co takiego wydarzyło się w Polsce? Mało tych sytuacji jest. Raptem znalazłem tylko dwie. Ze światowymi wydarzeniami też nie było lepiej. Powracam do Polski, więc w 1633 roku uruchomiono fontannę Neptuna w Gdańsku. To symbol Gdańska. Od dziecka pamiętam, że jak w polskiej telewizji publicznej, a nie było innej, jak ja byłem dzieckiem, przełączano na te takie stacje regionalne i łączono się. To heca. Łączymy się teraz z Gdańskim. I zanim się połączono, to trwało jakiś czas, często minutę, dwie minuty, może nawet pięć. I pokazywano taką planszę i tam było, łączymy się z telewizją Gdańsk. I tam Neptun taki był na tej fontannie. Ja sobie wyobrażałem, Boże, jakie to jest fajne. Jak to zobaczyłem, to takie malutkie, śmieszne. Ale to mi się kojarzy od dzieciństwa właśnie z czymś takim. To symbol Gdańska dla mnie. W roku 1980 Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem literackiej Nagrody Nobla. Długo nie było Nobla przed Miłoszem, bo przed wojną chyba były ostatnie Noble dla Polaków. Maria Skłodowska miała i tam Raymond. Ja nie liczę tych wszystkich Nobli, do których się nie przyznajemy, czyli po prostu, że dostawali te Noble polscy Żydzi. I tutaj dziwnym trafem się nie przyznajemy do tego i nie bierzemy tego w statystyki nasze polskie, co jest w ogóle dla mnie nie do pomyślenia. Ale podążając tym torem myślenia, więc Czesław Miłosz był pierwszym chyba po wojnie, który dostał Nobla. Bo Wałęsa był chyba po nim. Wałęsa dostał później tego Nobla pokojowego. To jest dopiero chyca. Mało to, kto wtedy słyszał o Miłoszu, bo Miłosz był poetą zakazanym w naszym kraju. Nagle się potem okazało. Oczywiście były na bibułach drukowane różne rzeczy sam. Później czytałem Zniewolony umysł, którym byłem zafascynowany. To genialna książka. No i inne rzeczy poetyckie. Miałem przyjemność poznać pana Czesława Miłosza. Miałem z nim kilka wykładów na uczelni. I to było fajne, bo siedziałem z nim dosłownie. W małej salce były te wykłady i siedziałem naprzeciwko niego dosłownie 1,5 metra, 2 metry. Zupełnie inny rodzaj kontaktu z człowiekiem. 9 października, co wydarzyło się dalej? Tym razem na świecie też nie ma tego dużo. Na świecie w roku 1776 franciszkanin Francisco Palu założył klasztor Mission San Francisco de Assis, który stał się podwaliną dzisiejszego San Francisco w Kalifornii. I to są takie sytuacje, o których nie miało się zielonego pojęcia. W roku 1824 w Kostaryce zniesiono niewolnictwo. To jest taki wiek, ten XIX, gdzie to niewolnictwo wiele krajów zniosło, ale to jak wiecie, jak to jest. W Stanach Zjednoczonych na przykład nie było niby segregacji rasowej, a lata 60. w Stanach upłynęły przede wszystkim na segregacji rasowej. Różnie to bywa. W 1967 roku w La Higuera w Boliwii został zastrzelony, schwytany poprzedniego dnia przez żołnierzy argentyński rewolucjonista Ernesto Che Guevara. Wczoraj informowaliśmy, że został złapany dzisiaj i że go rozstrzelają dzisiaj, no i zastrzelili go dzisiaj. Tam nawet chyba nie było specjalnego sądu, ale zginął tak, jak rządził. On też specjalnych sądów nie wydawał na swoje ofiary. To jeszcze raz powtórzę, że to jest taka postać, która stała się ikoną popkultury i moim zdaniem niesłusznie, bo to jest zbir i morderca był. Chciał użyć bomby atomowej,
skumał się z Fidelem Castro. Utopista przede wszystkim, chciał wzniecić rewolucję światową. Na szczęście mu się nie udało. Przechodzimy teraz, tu mam jeszcze dwie, oczywiście te takie święta, które wychodzą nic z gruszki, nic z pietruszki. Mamy Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. To jest fajne, bo to jest romantyczna i dostojna forma porozumiewania się, która przegrywa niestety z SMS-ami i mailami. No tylko jest problem, tak, do kogo by to napisać list, skoro wszyscy mają Facebooka i wszyscy porozumiewają się właśnie tymi mailami i SMS-ami. Może do samego siebie. To tak samo jest taka terapia psychiczna. Psychiatrzy polecają, jak ktoś ma problem z kondycją psychiczną, żeby pisać do siebie listy i wylewać na papier to, co cię gnębi. Podobno pomaga. Słuchamy następujących utworów: Neptune i grupa Falls, Niewolnik i grupa Deserter, a na koniec Postage Stamp i grupa Das Kapitans.

Jak łatwo zauważyć, coś się na scenie zmieniło. Na lepsze. Kasia Nosowska, nasz gość. Witamy.

0: No i przechodzimy do rubryki towarzyskiej. 9 października, słuchacie porannego zewu i Władysława Bałtyckiego przed mikrofonem. Więc 9 października w 1958 roku w Hawanie na Kubie, no i ci, co nie widzieli, to będą zaskoczeni, urodził się Al Jourgensen, lider i założyciel amerykańskiej industrialowej grupy Ministry. Bierze on również udział w wielu innych projektach muzycznych, jak Revolting Cox, Lard, 1000 Homo DJs, PTP, Acid Horse, Lead Into Gold, Palehead. Występuje w nich jako wokalista, gitarzysta lub klawiszowiec. Z panem Jourgensenem to była taka sytuacja, że to jest Kubańczyk. Tylko jego mama czmychnęła z Kuby i osiedliła się w Stanach Zjednoczonych i tam wyszła za Amerykanina duńskiego pochodzenia, który się nazywał Jourgensen. Mały Al, czyli mały Alfonso, przyjął imię swojego, nazwisko swojego ojczyma i stał się Alem Jourgensenem. Taka sytuacja. 9 października w 1940 roku w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii urodził się John Lennon. Jeden z najbardziej twórczych muzyków w historii rocka, kompozytor, gitarzysta, wokalista, członek The Beatles. W grudniu 80 roku zastrzelił go debil w Nowym Jorku. Nazywa się Chapman. 4 strzały w plecy. No, makabra. A godzinę wcześniej, kilka chwil, no jakoś godzinę, może więcej, brał od Lennona autograf. To trzeba mieć nasrane pod kopułą. 9 października w 1969 roku w Bridport w Wielkiej Brytanii urodziła się PJ Harvey, czyli Polly Jean Harvey, brytyjska wokalistka, tekściarka, multiinstrumentalistka rockowa. Królowa rocka? No nie wiem, bo ktoś by się mógł przyczepić, że nie, bo są lepsze od niej. Do takiego alternatywnego to na pewno. Ja nie mówię o roku, że tam wyjdzie baba w kozakach, będzie coś śpiewać. Nie. Będzie coś śpiewać. Nie. PJ Harvey to jest instytucja i tyle. Słuchamy 3 utworów. Jesus, Build My Hot Rod i grupa Ministry. Potem Come Together i The Beatles. I na koniec Man Size i PJ Harvey.
1: Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long.

No, była moc w tych utworach. Nawet ci Beatlesi podeszli pod to wszystko, ale moc w tych utworach jest. Co tam mamy dalej? 9 października w 1952 roku w Canning Town we wschodnim Londynie urodził się Dennis William Stratton, gitarzysta, który najbardziej jest znany jako były członek brytyjskiego zespołu Iron Maiden. Krótko tam grał. Rok od 79 do 80 roku. W roku 2008 w Burbank w Kalifornii zmarł Gidget Kane, właściwie Bradley Mark Stewart, amerykański muzyk, były basista grupy Marilyn Manson, przedawkował herę, miał 39 lat. Teraz topalna zmiana klimatów. W 2006 roku w Krakowie zmarł Marek Grechuta, piosenkarz, kompozytor, wykonawca przebojów Dni, których nie znamy, Będziesz moją panią, Niepewność, Korowód. Artysta miał 61 lat. A w roku 1978 zmarł Jacques Brel, belgijski bard, kompozytor i aktor na stałe mieszkający we Francji. Śpiewał głównie po francusku i flamandzku. W krajach francuskojęzycznych często uznawany jest za jednego z najlepszych piosenkarzy z kręgu kultury francuskiej. I teraz mamy 4 utwory przed nami. 2 ostre. The Number of the Beast, grupa Iron Maiden, a potem The Dope Show i Marilyn Manson, a potem totalny zjazd klimatyczny, że tak powiem. Nie dokazuj. Marek Grechuta i Anawa, a potem Vesoul, Jacques Brel.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

Poranny zew wciąż trwa, Władysław Bałtycki też wciąż trwa. 9 października. Mam nadzieję, że przetrwaliście ten wstrząs klimatyczny. Chodzi mi o muzykę. 9 października w 1936 roku rodziła się Agnieszka Osiecka. Poetka, pisarka, autorka tekstów piosenek, reżyserka teatralna, telewizyjna, dziennikarka, zmarła w marcu 1997 roku w wieku 60 lat. Dlaczego ona się tu znalazła? Bo jest genialną, bo była genialną tekściarką. I takich ludzi właśnie jak ona, Młynarski, Kofta, już nie ma. Oni by, podejrzewam teraz, to co zawsze powtarzam, nie zaistnieli w tym natłoku badziewia i przeciętności. Przybora, o, jeszcze o nim zapomniałem. W roku 1967 w Welwyn Garden City urodził się Matt Osman, brytyjski basista, współzałożyciel grupy Suede. W roku 1949 urodził się Wojciech Murawski, polski perkusista, członek zespołu Perfect, niestety zmarł w kwietniu tego roku, 2026. W roku 1972 urodził się Terry Balsamo, amerykański gitarzysta, członek grup Limp Bizkit, Cold i Evanescence. Tu też będziemy teraz mieli parę takich wzlotów stylistycznych. Cztery utwory przed nami. Na początek Kiedy mnie już nie będzie i Magda Umer do tekstu, genialnego tekstu Agnieszki Osieckiej. To jest totalnie klimatyczna piosenka. Potem Beautiful Ones, grupa Suede, następnie Bla Bla Bla i zespół Perfect i na koniec mocne uderzenie Rolling Air Raid Vehicle i grupa Limp Bizkit.

dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Dopóki jestem.

dopóki jestem. Płyń z tamtą kobietą w górę rzek.

Ilekroć słucham tego utworu, który teraz wybrzmiał, to zastanawiam się, to tak sobie myślę, że z Limp Bizkit to jest tak z malarstwem niderlandzkim. Pojawiło się i zniknęło. Limp Bizkit tą płytą swoją, właśnie to jest początek 2000 lat bodajże, zawojował rynek, ten utwór, który słyszeliście przed chwilą i tam jeszcze parę innych, no rozwalił wszystkich, położył na łopatki. I to nie była debiutancka płyta, bo ten zespół już istniał od jakiegoś czasu. Ale ani poprzednie, ani późniejsze płyty już nie były takie przebojowe, takie idealne. To się zdarza raz na jakiś czas, że coś komuś styknie i to fajnie, że możemy tego posłuchać. 9 października w 2020 roku w Glenview zmarł Pierre Casdy, amerykański muzyk, basista, punk rockowy, znany z gry z różnymi zespołami z Chicago, w tym z Naked Ray Gun, Pegboy, Strike Under, Arsenal i Trial by Fire. Był także młodszym bratem frontmana The Effigies, Johna Casdiego. W 1957 roku urodził się Innie Kamoes, właściwie Cecil Campbell, wokalista reggae. W 1943 roku urodził się Tony Tribe, a właściwie Anthony Mossop, jamajsko-brytyjski wokalista reggae. Urodził się w Kingston na Jamajce. Zmarł w roku 1979. A w roku 1959 urodził się Thomas Widler. Przepraszam, Widler, szwajcarski perkusista zespołu The Bad Seeds. Oczywiście chodzi o ten zespół, który akompaniuje Nickowi Cave'owi. Czyli to się w sumie nazywa Nick Cave and The Bad Seeds. Lepiej brzmi. Posłuchajmy sobie teraz czterech utworów. Strong Reaction i grupa Pegboy, potem World Music i Innie Kamoes, następnie Red Red Wine i Tony Tribe. I to jest ten właśnie utwór, który potem wylansował UB40. Ale w tym wykonaniu on jest taki bardziej ska. O wiele bardziej mi się podoba. UB40 zrobili z tego taką popową popłuczynę. I na koniec Red Right Hand i Nick Cave i ten jego zespół The Bad Seeds.

No i tym oto sposobem można powiedzieć, że dobrnęliśmy do końca tego naszego programu dzisiejszego. Ja się tu patrzę, bo tu mi się jakieś zamieszanie zrobiło. Ja teraz nie wiem, czy ja to już powiedziałem, czy nie powiedziałem. Dobra, trochę was będę tutaj męczył. A jakoś damy radę za chwilę. Dobra. No więc szczęśliwie dobrnęliśmy do końca dzisiejszego. A tutaj to mam. Nie, nie mam tego. Jezusie Nazareński. Dobra. I to jeszcze raz powtórzę, że dobrnęliśmy już do końca i już jestem z wami i mamy jeszcze trzy tutaj sytuacje, które się wydarzyły, którymi się z wami podzielę. Więc 9 października 1954 roku urodził się James Fearnley, akordeonista z irlandzko-brytyjskiego, celtyckiego, punk-rockowego bandu The Pogues. W roku 1976 grupa The Sex Pistols podpisała kontrakt z wytwórnią EMI Records za 40 tysięcy funtów. Kontrakt został niestety rozwiązany 3 miesiące później, a wytwórnia wstrzymała produkcję singla Anarchy in the UK i usunęła go ze swojego katalogu. EMI wydało później oświadczenie, w którym stwierdziło, że nie jest w stanie promować nagrań The Sex Pistols w związku z niekorzystnym rozgłosem, jaki powstał w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I teraz bardzo dobrze, bo oni ten singiel wydali, nie pamiętam, kto ich wydał. I w ogóle zespół zaistniał powsze czasy w świadomości kulturowej, a EMI się obeszło smakiem. Można się teraz śmiać. To tak, polscy łowcy talentu mają piłkarza światowego formatu, a potem trener mówi, nie, nie, nie, on się nie nadaje. Gość idzie na zachód i robi karierę. 9 października 1990 roku wszyscy czterej członkowie grupy The Stone Roses zostali ukarani karą w wysokości 3000 funtów każdy po tym, jak zostali uznani winnymi criminal damage, czyli rozboju, demolki w ich poprzednich biurach, tam gdzie nagrywali, w wytwórniach. No po prostu oni przyszli i zdemolowali te pomieszczenia. Nie wiem dlaczego. Coś im się nie spodobało. Posłuchajmy sobie trzech utworów na koniec w takim razie. Będą to następujące utwory: Whiskey in the Jar i grupa The Pogues razem z The Dubliners. I to jest tak, to jest ten sam właśnie utwór, który wykonywali później faceci z grupy Metallica. Żeby była jasność, to jest ludowa piosenka irlandzka, Whiskey in the Jar. Ja pamiętam, kiedy mieszkałem w Londynie i pracowałem w takim irlandzkim pubie, puściłem tym starym Irlandczykom wykonanie Metalliki i oni wiedzieli, bo znali ten utwór, ale nie spodziewali się, że to będzie takie uderzenie, taki łomot i nie wiedzieli, co na ten temat powiedzieć. Widziałem ich miny, że wiedzieli, że dzwonią, tylko nie wiedzieli, w jakim kościele. Nie spodziewali się czegoś tak drastycznego, co się może wydarzyć w ich życiu. Ta piosenka, którą znają od dziecka, nagle została zdewastowana i sprofanowana w ich mniemaniu prawdopodobnie. Tutaj jest to bardziej się obeszli po ojcowsku z tą piosenką Pogues i Dubliners. Potem słuchamy Anarchy in the UK i grupa The Sex Pistols. Na koniec znakomity utwór False Gold, The Stone Roses. 9 minut, ale to jest znakomite granie. Znakomite granie. Ja się z wami żegnam. Miłego weekendu życzę. Słyszymy się z powrotem w poniedziałek o stałej porze o 8. To był Poranny Zew. Ja się nazywam Władysław Bałtycki. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Czitatnik i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Przy ulicy Miłej Luna Park. Z Luna Parku uśmiech ktoś zdrapał. Stoją rzędy smutnych karuzel. Żadna z nich nie zakręci się dłużej. Moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.

tych zwierciadłach pęka mi serce. W tych zwierciadłach widzę mordercę. W tych zwierciadłach się dusza odbija. Każdej nocy cię w duszy zabijam. Miłą ludzie idą w pośpiechu, a mnie miła brak już oddechu. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim, czy odwrotnie?

0: Moja miła, ja bym cię zabrał, ale straszą krzywe zwierciadła.
1: Krzywe zwierciadła.
0: Stoję, w lustro patrzę samotnie.
1: W lustro patrzę.
0: Czy to ja jestem nim?
1: Czy to jestem nim?
0: Czy odwrotnie?
1: Odwrotnie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Bilet do kina. Czesław Kaszel się kłania. Dziś mam zamiar przedstawić film Clerks, sprzedawcy. Właściwie film, soundtrack z filmu. Soundtrack został wydany 11 października w 1994 roku. To ścieżka dźwiękowa do filmu Kevina Smitha o tym samym tytule. Oprócz piosenek z filmu, ścieżka dźwiękowa zawiera również fragmenty dialogów z filmu. 15 listopada w 2012 roku Smith znalazł w swoim domu oryginalną kopię taśmy. Nagranie zostało nagrane na instruktażowej kasecie czterościeżkowej. Według Smitha, kolega ze szkoły Henry'ego Hudsona Regional, Scott Angley i jego zespół Love Amongst Freaks nagrali ścieżkę dźwiękową, utwór otwierający i inne utwory na starym magnetofonie czterościeżkowym w swoim garażu. Kevin Smith wyreżyserował teledysk do utworu Can't Even Tell zespołu Soul Asylum w stylu przypominającym scenę hokeja na dachu z filmu. W duchu Wściekłych Psów ścieżka dźwiękowa do tego filmu jest pełna krótkich fragmentów dialogu, co już mówiłem, co tylko dowodzi, jak ważny jest kontekst dla komedii. W filmie żarty i debaty popkulturowe są niezwykle zabawne, ale gdy słyszy się je poza ciasnym sklepikiem, w którym rozgrywa się akcja filmu, tracą na atrakcyjności. Podobnie jest z piosenkami, z wyjątkiem żylastego akustycznego utworu You've Got Me Wrong zespołu Alice in Chains i Can't Even Tell zespołu Soul Asylum. Żaden z utworów nie ma większej mocy w oderwaniu od filmu. Co więcej, nie ma tu zbyt wiele różnorodności. Wszystko to grunge i metal, a żaden z nich nie wyróżnia się szczególnie. Fani filmu uznają ścieżkę dźwiękową Clerks za fajną pamiątkę, nawet jeśli jest nieco męcząca. Fani alternatywy hard rocka uznają niektóre utwory za zabawne, ale też za nieco poniżej przeciętnej. Zerknijmy, czego dziś posłuchamy. Dante's Lament, dialog. Następnie Clerks i Love Among Freaks, Kill the Sex Player, Girls Against Boys, No Time for Love, Dr. Jones, także dialog, Got Me Wrong i Alice in Chains, Randall and Dante on Sex, dialog, Making Me Sick, Bash and Pop, A Bunch of Muppets, następny dialog, Chewbacca i grupa Supernova, Panic in Cicero, The Jesus Lizard, Shooting Star, Golden Smoke, Leaders for Follow and Followers, Bad Religion, następnie I Like to Expand My Horizons, i to jest kolejny dialog, Violent Mood Swings, Mixed Threat, i Stabbing Westward, Berserker, Love Among Freaks, Big Problems, Corrosion of Conformity, Go Your Own Way, i grupa Seaweed, potem Social Event of the Season, kolejny dialog, Can't Even Tell, Soul Asylum i na koniec kolejny dialog, Jay's Chant. Posłuchajmy Clerks, sprzedawcy, rok 1994.
2: Not even supposed to be here today.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jest to dzielnica slumsów o populacji około 60 tysięcy mieszkańców na obrzeżach wzgórz Makadam w rozległym obszarze metropolitalnym Kairu w Egipcie. Miasto ci wyróżnia się tym, że prawie wszystkie jego obszary są pokryte śmieciami, w tym ulice i nawet dachy domów. Te stosy śmieci są wynikiem polityki miasta Kair, które nigdy nie ustanowiło wydajnego systemu zbierania odpadów, mimo że liczy prawie 20 milionów mieszkańców. Ciekawostką jest fakt, że w mieście powstał w 2016 roku niesamowity mural namalowany na ścianach 50 budynków. W całości zobaczyć go można tylko z jednego miejsca. Mural ma zwracać uwagę na problem uprzedzeń i stereotypów. Mieszkańcy dzielnicy, w której powstał, od dziesięcioleci zajmują się zbieraniem odpadów z bogatszych i lepiej rozwiniętych części Kairu. Z tego powodu często określani są mianem śmieciarzy. Społeczność dzielnicy rozwinęła swój własny system segregowania i przetwarzania odpadów. Śmieciowy biznes z jednej strony daje im skromny zarobek i pozwala żyć, a z drugiej strony marginalizuje ich od reszty społeczeństwa.

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony siedzi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ukrzyżowanie było jednym z najbardziej okrutnych sposobów egzekucji stosowanych przez Rzymian i stosowano je głównie wobec niewolników, przestępców i buntowników. W 2021 roku archeolodzy odkryli pierwszy w Wielkiej Brytanii przykład rzymskiego ukrzyżowania w małej wiosce w hrabstwie Cambridgeshire. Odkrycie to pochodzi z nieznanej wcześniej osady rzymskiej. Odkryty cmentarz, na którym pochowano 40 dorosłych i 5 dzieci, datuje się na 3-4 wiek naszej ery. Badania specjalistów od kości z Uniwersytetu w Cambridge wykazały, że gwóźdź był w kości wbity na tyle głęboko, że odkrycie jest bez wątpienia unikatowe. Naukowcy podkreślili, że mieszkańcy osady nie mogli uniknąć najokrutniejszej kary Rzymu nawet w tak odległym zakątku imperium. W trakcie wykopalisk odkryto także kilka innych przedmiotów, takich jak emaliowane broszki, monety, dekoracyjną ceramikę i kości zwierząt. Rzymska droga Via Devana, która łączyła miasta Cambridge i Good Manchester, biegła przez miasto i przecinała je, co sugeruje, że osada była związana z ruchem handlowym. Archeolodzy z Abion Archaeology w Bedford, którzy prowadzili wykopaliska, podkreślają, że odkrycie to stanowi przełom w badaniach archeologicznych i będzie miało duże znaczenie dla historii regionu.

się diabelnie mocno. Żyć jej się chce. Będzie to światła, będzie na oślep.

Witam wszystkich pieszczoszków w ten jesienny wieczorek w brzęku żelaznej kurtyny. No a z nami już Syf Rekord i Drobne Niepokoje. Słuchamy.

Dawno nie było nic tak wspaniałego z synpopu z Polski. Tak jak ktoś dobrze powiedział, że to jest niesamowita praca trio z polskiego Detroitu, czyli z Gorzowu Wielkopolskiego.

prostu fantastyczna praca. Jeszcze raz się powtórzę, fantastyczna. Nazwę nawet uczestników: Wojciech Brożek, Mewa Habiera i Magda Turlaj. Ta Syf Records. Również zachęcam wszystkich. Wsparcie tego świetnego zespołu, również wytwórni. Można zakupić sobie kasetkę. Jest różowy kolorek za jedyne 7 eurosów na Bandcampie. Szukajcie. No a my, ze względu na to, ile wszystkiego przygotowane mam dla was, dzisiaj musimy lecieć dalej. To były Drobne Niepokoje, Syf Records. No a dalej mamy zespół Onion.

Ależ mam niesamowicie jesienne szlagierki dla was dzisiaj. To jest zespół Onion z płytą Pale Horses. Okazało się 11 listopada w Dzień Niepodległości Polski na Swish Swash Records i Mangel Records. Oczywiście postpunkowa płytka prosto z Lipska. Moja ulubiona strona postpunku.

Ten zespół z Lipska istnieje zaledwie nawet niecałe 3 lata, a już są bardzo pozytywnie odbierani po wydaniu swojej pierwszej kasecie w czasopiśmie Stereogam i co nawet śmieszne, podbijają internet na Reddicie. Co dla mnie niepodobne, że puszczam taką muzykę, ale mi się naprawdę ta płyta bardzo siadła. Słuchamy jeszcze jeden utwór.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny post-punk od Self Improvement.

tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philip Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

Bomba, szlagier. To był zespół Self Improvement z płyteczką Syndrome. No a my wrócimy do synthpopowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, który już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

Co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number. When you have finished recording, you may hang up.

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie, cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie i bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji, zespół Alibi.

zespół Albi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kölnskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

To był zespół Doglip z płytą Danger Forward. Ja oczywiście już muszę się żegnać, z wami był Siergiej, brzęk żelaznej kurtyny, no a na zakończenie chociażby jeden szlagier od Echo Bravo, zespołu, który nie wszedł w audycję. Mam nadzieję, że przełożę to na następny wtorek. Cześć!

Cześć, jesteśmy Seden i Psycho. Dzisiaj będzie druga część audycji o początkach psychobilly w latach 80. W poprzedniej części mogliście posłuchać zespołów The Meteors, The Sharks, The Ricochets, King Cord, Guana Bats i Frenzy. Zaczynamy od zespołu Torment, który Simon Brand założył po odejściu z Frenzy. To jeden z najbardziej oryginalnych, oldschoolowych zespołów, którego kariera zakończyła się razem z samobójstwem Branta. W czasie swojej działalności nagrali 4 płyty. W ostatnich latach muzycy Torment znowu zaczęli koncertować, a nieżyjącego Simona Branta zastępuje Andy Caldill, który jest m.in. gitarzystą w Mad Scene. Posłuchacie utworów Head Driven Sinner i The Source z płyty Cyclops Carnival i utworu Torment z płyty Three's a Crowd.

kolejnym zespołem, który wywarł bardzo duży wpływ na rozwijającą się scenę psychobilly, jest Demented Are Go. Jego historia zaczęła się w roku 1982 w Cardiff i trwa do dzisiaj. Wydali 8 płyt studyjnych. Parę lat temu grali w Krakowie. Polecą utwory Rubber Rock, pierwszy utwór wydany Demented Are Go ze składanki Hell's Bent on Rocking oraz utwory I Was Born on a Busted Hymen i Vibrate z płyty In Sickness and Health.

A teraz zespół Long Tall Texans, który od 1984 roku gra mieszankę rockabilly, psychobilly i ska. Ich koncerty to czysta zabawa, a kontrabasista Mark Carew zawsze gra entuzjastycznie uśmiechnięty od ucha do ucha. Posłuchacie kolejno Long Tall Texan, Rockin' Crazy i What Part of Fuck You Don't You Understand?

Coffin Nails to zespół z Reading, założony przez wokalistę i gitarzystę znanego jako Humongous. Grają bardzo energicznie i z dużym poczuciem humoru. Posłuchacie utworów Let's Wreck, Please Little Woman i Psycho Disease.

0: I still can't hear you.
1: Duży wpływ na rozwój sceny miał też zespół Crewmen. Ich nagrania mają wyjątkowy charakter, nie do pomylenia z nikim innym. Wydali 6 płyt, ostatnią w 2019 roku. Ich pierwszy wokalista, Mark Cole, po odejściu z Crewmen założył własny, bardzo ciekawy projekt Mad Dog Cole. Posłuchacie utworów Bus Stop z płyty Adventures of Crewmen, It's a Scene z płyty Sweet Dreams i I'm Not Dead z płyty Into the Tomb.

Frantic Flintstones to zespół założony w drugiej połowie lat 80. Jeden z najbardziej płodnych zespołów. Wydali 16 płyt długogrających, a jej utwory znalazły się na niezliczonej ilości składanek. Posłuchacie utworów Bedrock i Speed Kills.

A teraz posłuchacie zespołu Skico, założonego w Londynie w 1985 roku. Jak sami usłyszycie, Skico bardzo mocno przesuwa psychobilly w stronę punka. Wydali 5 płyt. Posłuchacie utworów z ich pierwszej płyty Psychomania.

1989 roku swoją pierwszą płytę wydał zespół The Griswolds, którego wszyscy członkowie na wzór Ramonsów przyjęli nazwisko Griswold. Nadal koncertują, chociaż nie ominęły ich wielokrotne zmiany składu. Kilka lat temu zagrali koncert w Krakowie. Poleci ich utwór Psycho Tendencies.

0: It's Fun Thing Baby!
1: Był to przegląd najważniejszych zespołów z początków Psychobilly. Oczywiście wybór subiektywny. Kolejna audycja będzie poświęcona temu, jak Psychobilly rozwijało się poza Wielką Brytanią, czyli Psycho Attack Over Europe.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewięć. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie wewnątrz rządziło się własnymi prawami od dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz z upływem czasu opór wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu, głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności.

zakładam, zdejmuję kastet. Opluty, opluty, napluli mi na plecy, nic od

kotach, 20 armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego.

nowa huta, huta. Sodoma z Gomorą, Gomorą. Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem. Chodzę po mieście.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Włodzimierz Gołąb i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół AC/DC. Od stycznia 2006 roku zespół pracował nad nowym albumem studyjnym. W wywiadzie z początku 2004 roku Brian Johnson oświadczył, że pierwszy raz od albumu Blow Up Your Video z 1988 roku on zajmie się tworzeniem tekstów do utworów. Powiedział także, że napisane zostały ostrzejsze riffy od tych na albumie Steve Upper Lip. W wywiadzie z kwietnia 2005 Johnson powiedział, że zespół nie wie, kiedy album będzie nagrany i kto będzie jego producentem. Malcolm Young powiedział, że nowy album musi być idealny, a Johnson wspomniał też o możliwości wydania podwójnego albumu. 7 maja 2007 roku pojawiła się plotka głosząca, że AC/DC nagrało już nowy album i że wydany zostanie w styczniu 2008, po czym zespół wyruszyłby w światową trasę koncertową. W styczniu 2008 prezes wytwórni Albert Productions, Danny Keenan, zaprzeczył trzem plotkom związanym z nowym albumem. AC/DC nie nagrywa obecnie albumu, nie nagrywa go z Robertem Lynch, producentem AC/DC na przełomie lat 70. i 80. oraz nie ma on jeszcze tytułu, tym bardziej tytułu Strap It On, który jest po prostu wymyślony przez fana grupy. 16 października 2007 roku wytwórnia Columbia Records wydała dwupłytowe DVD Plug Me In, kompilujące m.in. niepublikowane w większości do dziś koncerty na żywo, występy w telewizjach czy wywiady. Tak jak na ostatnim DVD zespołu The Family Jewels, tutaj na pierwszej płycie znajdują się materiały z okresu, gdy Bon Scott był wokalistą grupy, a na drugiej płycie materiały z Brianem Johnsonem. Również 16 października 2007 została wydana edycja kolekcjonerska Plug Me In, zawierająca dodatkową trzecią płytę, na której znajdują się bardzo rzadko spotykane występy ze Scottem, jak i z Johnsonem. Jeszcze przed premierą nowego wydawnictwa zamówiono ponad 500 tysięcy kopii na całym świecie. W połowie kwietnia 2008 na oficjalnej stronie internetowej AC/DC została podana informacja o nagrywaniu przez zespół nowego albumu w Vancouver w Kanadzie, gdzie grupa nagrywała album Steve Upper Lip. Producentem płyty był Brendan O'Brien, a inżynierem dźwięku, bądź również producentem, Mike Fraser, który współpracował z AC/DC przy ostatnich dwóch płytach, Ball Breaker i Steve Upper Lip. Wokalista Brian Johnson potwierdził, że gitarzyści Angus i Malcolm Youngowie kończą pracę nad płytą, po czym zostanie jeszcze do wykonania projektu okładki i ostateczne rozpoczęcie promocji nowego wydawnictwa, łącznie z kolejną trasą koncertową zespołu. W sierpniu 2008 został wydany pierwszy singiel Rock'n'Roll Train z nowego albumu AC/DC Black Eyes, który miał premierę 20 października 2008. We wrześniu 2009 zespół oficjalnie potwierdził zamiar wydania albumu Backtracks, który miał zawierać rzadkie utwory AC/DC wydane na australijskich longplayach lub singlach zespołu. Backtrack został wydany 10 listopada. Na tej samej stronie w grudniu 2009 pojawiła się wiadomość, która informowała o nadchodzącej trasie koncertowej po Europie. W połowie 2010 roku AC/DC odwiedzili Rumunię, Włochy, Austrię, Niemcy i Francję, a także, o czym zespół poinformował później, Szwajcarię oraz Polskę. W kwietniu 2014 roku zespół ogłosił, że gitarzysta Malcolm Young z powodów problemów zdrowotnych opuszcza zespół, co było źródłem wielu spekulacji na temat zakończenia działalności zespołu. We wrześniu 2014 roku AC/DC potwierdziło wydanie nowego albumu noszącego tytułu Rock or Bust, mającego premierę w grudniu tego roku, przy okazji oznajmiając, że Malcolm nie wróci już do zespołu, a jego miejsce zajmie bratanek braci Young, Stevie Young. Była to pierwsza płyta zespołu bez Malcolma. W kwietniu 2016 roku zespół poinformował, iż tymczasowym wokalistą grupy został Axl Rose, zastępując dotychczasowego frontmana Briana Johnsona, który z powodu problemów ze słuchem nie mógł kontynuować działalności koncertowej jednak nadal nagrywał z zespołem w studio. We wrześniu tego samego roku zespół opuścił basista Cliff Williams. 18 listopada w 2017 roku zmarł Malcolm Young. Na oficjalnej stronie zespołu i jej facebookowym profilu pojawiła się informacja o śmierci muzyka. Gitarzysta od kilku lat cierpiał na demencję. W 2018 roku z okazji 45-lecia zespołu Australia Post wydała serię znaczków przedstawiających okładki wszystkich albumów zespołu. Pomysł ten spotkał się z krytyką fanów grupy z uwagi na fakt, iż na znaczkach pojawiły się okładki z międzynarodowych edycji płyt, różniące się od oryginalnych australijskich wersji. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 1980 Back in Black. Oto tytuły utworów. Hell's Bells, Shoot the Thrill, What Do You Do For Money, Honey, Giving the Dog a Bone, Let Me Put My Love Into You, Back in Black, You Shook Me All Night Long, Have a Drink on Me, Shake a Leg, Rock and Roll Ain't Noise Pollution. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam w poniedziałek na kolejnego artystę tygodnia. Mówił Włodzimierz Gołąb.

0: watch who you call a nigga.
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Wszystkie trzy opakowania zawierają te same składniki, w tej samej ilości, tę samą liczbę tabletek, ale za to trzy różne ceny. Producenci leków doskonale wiedzą, że sprzedaż tego samego leku, ale w trzech różnych opakowaniach, na każdym podkreślając inne schorzenie, przyniesie trzykrotny zysk. No bo po co sprzedawać jeden ogólny ibuprofen na wszystkie bóle za 10 zł, skoro można sprzedać jeden na ból głowy, drugi droższy na zatoki, a trzeci najdroższy na bolące pięty. Pamiętajcie, im wyższa cena, tym skuteczniejsze placebo.

tramwaje i samochody.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mężczyzna mieszkający w śmietniku w Nowym Jorku. Na zewnątrz ogrodzenia w dzielnicy Soho znajduje się coś, co wygląda jak czarny drewniany śmietnik pomalowany graffiti. To coś, co widzi się w całym mieście i nawet nie zwraca na to uwagi. Ale ta drewniana konstrukcja nie kryje w środku odpadów, jest w niej człowiek. Dean przeprowadził się do małego ukrytego domu na ulicach Nowego Jorku w 2016 roku. Budowa kontenera pochłonęła $1500. Ma on 1,5 metra szerokości, 1,5 metra wysokości i nieco ponad 2 metry długości. Jest wyposażony w koła, światła, zamek, dwa porty USB, okienko i panele słoneczne. Cała konstrukcja przypomina kosz na śmieci i był to zabieg celowy. Wykonano wszystko tak, aby lokator tego niecodziennego domu nie miał problemów, żeby wtopić się w krajobraz wielkiego miasta. Oczywiście, niesie to za sobą pewne niedogodności. Czasami zdarza się, że ludzie próbują do tego niecodziennego mieszkania po prostu wyrzucić odpady.

0: Kolejny sobotni poranek. Dania wraca z imprezy, a ja w przeciwną stronę, do roboty. Gwar, śmiechy, jakby impreza trwała nadal, tylko akurat zmieniała miejsce. Jakiś gość idzie przez tłum i czymś częstuje. Ma w torebce jakieś ciasteczka czy cukierki. Z każdym kilka słów, od kogoś wziął bucha, od kogoś łyk piwa i idzie dalej. Wyciąga torebkę w moją stronę. Ja się waham, bo nie chcę wyjść na sztywnego gbura, a w sumie to przecież miły odruch. Gość patrzy na mnie uważnie i pyta, czy ja jadę do pracy. A gdy potwierdziłem, uśmiechnął się przepraszająco i stwierdził, że to jednak ani mnie, ani robocie nie posłuży. Budowa wychodzi na tył wielkiego hipermarketu. Jest tu magazyn rzeczy, które mogą stać na polu oraz składowisko kartonów, regałów i kontenerów na śmieci. Wczoraj na ten placyk wyjechały trzy wielkie regały z niesprzedanymi kwiatami w doniczkach. Pewnie robią miejsce dla innego asortymentu. Kwiaty. Jedne kwitnące, inne kuszące kolorami czy kształtami liści. Nocny wicher porozrzucał je wszystkie z regałów, rozkopał po całym parkingu, na budowę, powciskał do różnych zakamarków, powyrywał za włosy z doniczek, jak głupi chuligan niszczący witraż. Rozrzucone po okolicy wyglądały jak zdychające kolorowe rybki z rozbitego akwarium. Pozbierałem po budowie puste wiadra po farbach. Do każdego wchodziło akurat cztery doniczki. Dopasowałem kolorami i ustawiłem na środku parkingu wielką mandalę z wiader wypełnionych kolorowymi kwiatami. A może ja wziąłem to ciasteczko?
1: Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's think of other things.

jazz zakulisowy. No i jazz.

Kontradans. Kontradans. Kontrataniec. Niedaleko. Kontradans. Była dyskoteka, a w niej odbywały się kontradansy. Impreza cykliczna, cotygodniowa, w każdą środę od 18 do 19.30. Bo potem jest maszynopisanie.

tańcu, ale też na maszynopisaniu. Właściciel zdobył dotację z Unii, bo dobrze robił uniki. Organizuje kontrdans i maszynokliki. Na maszynopisanie przychodzą panowie i panie w różnym wieku i trenują palce. Programują dłonie tak, by każdy palec wiedział, który naciska guzik. By mógł na papier przelać się tekst. Na maszynopisaniu był też Zenobiusz. Pisał, który liter nie znał, a doskonale rysował wyrazy. Był mistrzem w klikaniu, lecz nie chronologicznym, ale chaotycznym, lecz klikaniu rytmicznym. Zenobiusz pisał, który nie znał liter, rysował wyrazy i do tego wspaniale w rytm każdej muzyki klikał.

wypływały teksty różnego typu, a najlepszy z nich to ping. E o a i o.

Klikają. Patrząc w kartkę, przepisują tekst na czas, na pamięć, z zamkniętymi oczami. Maszyniści klawiatur.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Industria Luza. To 2 godziny muzyki industrialnej i pokrewnych klimatów. Rozmów, sporów, dyskusji, anegdot i luźnej, często bardzo żywej atmosfery. Tomasz Jerzy Tumidajewicz i Tomek Krochola.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Pewnie myślicie, że jesteśmy dzisiaj we dwóch, a tu niespodzianka. Jestem sam. Audycja Industria Luza przed mikrofonem. Tomasz Jerzy Tumidajewicz. Zabiorę was dzisiaj w parę miejsc ciekawych, w parę miejsc okrutnych i w parę miejsc, z których będziecie chcieli uciec. To, czyli tak jak zwykle. Jako że idzie i wielkimi krokami nadchodzi Festiwal Sound Edit, to chciałbym was z całego serca zaprosić tamże na koncert Lecha Janerki, który to Lechu kończy karierę i to będzie ostatnia szansa, żeby Lecha zobaczyć na żywo, że tak powiem. Zatem gramy Lecha, a potem jeszcze będę dalej opowiadał. Z kim widzę się na koncercie Lecha Janerki w Łodzi na Sound Edicie? Proszę, piszcie w komentarzach, a naprawdę warto. A teraz utwór z płyty Ur.

Bardzo szanuję tę płytę Lecha Janerki. Niestety dawno nie było reedycji i mógłby tak naprawdę ktoś tym się zająć, bo jak patrzyłem się na aukcjach, to jakieś takie groźne, że tak powiem, pieniądze chcą za oryginał. Można powiedzieć, że to już nawet sięga momentami paru tysięcy, a to naprawdę bardzo dobra płyta i to jest właściwie najbardziej industrialowa płyta Lecha, było nie było. Dlatego nie zawaham się użyć kolejnego utworu z tej płyty, który nosi tytuł Ur w podtytule Piosenka Boga. I serdecznie Was zapraszam na pożegnanie Lecha.

0: Na dodatek zdradzę wam, jeżeli ktoś nie śledził tego, co będzie na festiwalu, że w ten sam dzień będzie wspaniały punkowiec grał, mianowicie Hugh Conwell z zespołem, i na pewno nie zabraknie utworów z repertuaru The Stranglers, jak i też będą rzeczy nagrane już jako Hugh Conwell. Nie wiem, w jakim składzie wystąpi, ale cieszę się na to, że na pewno usłyszymy na tym koncercie ten utwór, gdyż do niego chętnie wraca.
1: How many times you woken up and prayed for the rain? How many times you seen the papers apportioned or blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. And how many times you've been told if you don't ask, you don't get? And how many lies have taken your money? You know your mother said you shouldn't bet. But who has the fun?

No to taka akustyczna w gruncie rzeczy wersja bez byłych kolegów z zespołu. Niemniej jednak ma tę szczerość i zwiewność pierwotnej piosenki. A teraz jeszcze zagram wam specjalnie jakąś tam za chwilę wylosowaną piosenkę z jego solowych dokonań. Także włączam maszynę losującą, a wy zaraz usłyszycie pieśń kolejną jego.

No i jak się okazało, wylosował się utwór Bilko. Hugh Cornwell 25 października razem z Lechem Janerką oraz z Dezerterem, który świętuje w tym roku 45 urodziny. Także jest to dość już dojrzały Dezerter. Ja oczywiście się cieszę na ten koncert również, bo zawsze miło jest spotkać Krzyśka Grabowskiego i przybić piątkę i z nim pogadać, bo to bardzo fajny człowiek. No a teraz powoli żegna was temat Sound Editu, a ja oczywiście was nie żegnam. W każdym razie 23 do 25 października Łódź, klub wytwórnia, festiwal Sound Edit, już 18 edycja. Prawdopodobnie w następnej audycji porozmawiam sobie też i z Maćkiem Werkiem, organizatorem, który bardziej zaprezentuje pracę nad tegorocznym i nad kluczem doboru wykonawców. No i też przyznam szczerze, że za tydzień będzie jeszcze specjalny gość, ale będę go ujawniał gdzieś pod koniec audycji, więc czekajcie, żeby nie stracić tego, co was czeka za tydzień. A teraz przechodzimy do kolejnego zespołu.

To oczywiście eksperymentalny skład Nadmarszal. Muzyka jest dość zróżnicowana, pełna odniesień również. Ten numer nosił tytuł Funk Punk. A teraz jeszcze zaprezentuję wam kolejny utwór Nadmarszal, który nosi tytuł All Human Blood i jest w gruncie rzeczy w ciut innym tripie.

To był Nat Marshall, który miał impresję tyczącą się ludzkiej krwi. A teraz jedziemy dalej. Zespół, oczywiście po nowościach, zespół Soul Feeders w utworze Shredded Muscle.

Soul Feeders to takie przecięcie noise'a, dark ambientu, przecięcie z muzyką współczesną oczywiście, z kabaretem oraz z poezją recytowaną i wydali płytę, która całkiem fajnie działa. I pozwolę sobie wam jeszcze zaprezentować ich utwór Swallowing, który jest bardziej taki, bym powiedział, dark ambientowy w porównaniu z tym poprzednim, który gdzieś tam uderza w rejony noise'owe i muzyki współczesnej właśnie. Zatem Soul Feeders raz jeszcze utworzę Swallowing.

I tak wybrzmiewa utwór Swallowing składu, który nosi nazwę Soul Feeders, a teraz też z jakiegoś takiego nowego industrialu lub też okolic zespół Credit Card. Credit Card gra bardzo krótkie formy, stąd nawet zasłużyli na trzy utwory. Zatem Credit Card w utworze This is a debt you can never repay. Czyli tutaj w ogóle antykapitalistyczna rozkminka.

credit card ma wyraźnie taki industrialno-punkowy charakter i łoją tak jak na wrogów jakiegokolwiek systemu przystało. Oczywiście teraz jesteście w tym zakamarku, gdzie ja was straszę, byście byli przestraszeni. Następny utwór nosi tytuł Do What You Want. Czy naprawdę w ogóle robicie to, co chcecie? Piszcie w komentarzach.

To była, że tak powiem, ich balladka, gdyż to był utwór spokojny, ale czeka nas jeszcze jeden taki walec industrialno-punkowy, noszący tytuł I Thought You Said This Is Dust, Brother. Więc nie zwlekajmy, tylko zatopmy się w tych wspaniałych dźwiękach projektu Credit Card.

No to żeśmy sobie pohałasowali. W ogóle bawi mnie to, że większość tych ich kawałków w dziwnym miejscu fali się ucina, tak jakby oni chcieli w ogóle zawsze i wszędzie grać naprawdę programowo brudną muzykę, łącznie z tym właśnie niechlujnym zakończeniem każdego utworu. Bardzo mnie to bawi i bardzo to w nich cenię. A teraz przyszedł czas na uspokojenie.

silence is growing. Tim Orr.

eyesight fading to all around. Wait, come on, my way.

Jesus.

Our light is fading. My sight is dimming.

One.

Oczywiście jest tutaj też zagadka. Czyj żeński głos słyszycie w tym utworze? Piszcie w komentarzach. A teraz następny utwór z tej zacnej płyty, którą dopiero przedstawię po dźwiękach nadchodzącego utworu.

To oczywiście były dwa utwory z płyty Iceland, która jest tak naprawdę kooperacją Current 93 z Hjalmarnem Orn Hjalmarssonem, zwanym jako Hoch również. I to taka w ogóle muzyka lodu, muzyka spokoju, muzyka zadumy, muzyka do ciepłej herbatki, na przykład Wiglo. Jeżeli chcielibyście, moi drodzy, to mogę w sumie zrobić w najbliższym czasie audycję, która będzie jakąś tam monografią z historią Current 93. I zrobię to naprawdę chętnie, gdyż w tej chwili, jakby nie było, przez jakiś jeszcze czas będę prowadził tę audycję bez Tomka. Więc tak się zastanawiam, czy nad formułą taką, czy szatkować nowe utwory, czy na przykład od czasu do czasu zrobić audycję tematyczną. Zatem wypowiedzcie się sami. A teraz jeszcze raz Current 93 z tym, że bardziej współczesny. Zapraszam.

like a 9:30 clock that has abandoned its name, caught in some

Dead is your wife, dead are children, as deaf as death.

I to był bardziej współczesny naszym czasom wytwór Davida Tibeta i zespołu Current 93. No troszeczkę już można powiedzieć, że czuć jakieś tam oznaki mutacji u niego. Dobra, ci, którzy mieli cierpliwość i czekali, to niech wiedzą, że powoli zbliża się koniec audycji. Oczywiście będzie jeszcze płyta wieczoru, natomiast mogę już spokojnie, ze spokojnym sercem i spokojną głową zaprosić Was za tydzień na spotkanie z zespołem Schrottersburg, który wydał w tym roku bardzo fajny materiał. No i tutaj wrzucę utwór z owego materiału, noszący tytuł Szubienice z kwiatów. Uważam, że to znakomity noise i industrial i fajnie jest, że istnieje taki zespół w tym kraju i gra tak dobrze muzykę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, słyszymy się za tydzień. No i w najbliższym czasie sam będę prowadził audycję, natomiast nie wykluczam, że zaczniemy streamować live'y na YouTubie, na kanale Industrialuza, ale to o wszystkim będę Was informował, bo jednak co prawda, to prawda, jeżeli się przygotujemy do jakichś tam tematycznych rozmów, komentowania rzeczywistości muzycznej i nie tylko, i ogarniemy technikalia, no to będziemy częściej wspólnie na YouTubie, a ja w radiu będę jak na ten moment i na ten okres dziejów raczej sam, chyba że jacyś oczywiście fajni goście się pojawią, a będą się pojawiali. Zatem na koniec utwór Schrottersburga. To jest Płock po niemiecku. A potem wyjątkowo dziś mocna płyta wieczoru. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień.

Ty, ma.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Nazywał się Esmeralda i nigdy nie podnosił wzroku. Po drugiej stronie pokoju tańczyła dla niego, kołysząc biodrami, ciemnoskóra dziewczyna, nie mająca więcej niż 15 lat, z wyjątkiem butów na 7-calowych obcasach i tkwiących we włosach kolorowych grzebieni, była zupełnie naga. Tańcząc bez przerwy rozchylała dwoma palcami błyszczące, szkarłatne wargi sromowe, ale Esmeralda nie podnosił wzroku. Ważniejsze były karty, ważniejsze było przeznaczenie. Usiadła. Miała kaca i wyschło jej w ustach. Obok niej leżał chrapiąc kapitan Figueredo. Pewnie wyżłopali całą butelkę whisky i zasnęli. Kapitan śmierdział jak świnia. Zawsze tak śmierdział i nigdy nie mył penisa. Dziewczyna musiała być pijana, żeby mu obciągnąć. Z sąsiedniego pokoju dobiegała operowa muzyka z jakiejś porysowanej płyty. Rozejrzała się dookoła. Nie mogła się oprzeć dziwnemu wrażeniu, że przebywa w dwóch miejscach naraz. Siedziała na swoim własnym łóżku w pokoju w hotelu National, ale jednocześnie znajdowała się w czyimś gabinecie z napół przezroczystym biurkiem i wypełnionymi książkami widmowymi półkami. Widziała ciemną, niewyraźną sylwetkę stojącego przy oknie mężczyzny, a kiedy odwróciła się, żeby wstać z łóżka, ujrzała inny ciemny kształt, kształt klęczącej tuż obok niej dziewczyny. Przetarła oczy, ale cienie nie zniknęły. To wszystko ta whisky, pomyślała. Musiała być trefna. Ten kutas Perez. Dała mu 6 dolców za butelkę i co jej dał? Płyta za ścianą trzeszczała niemiłosiernie i miała ochotę tam pójść i roztrzaskać ją o kolano. Jesus, powiedziała, potrząsając za ramię kapitana. Figueredo wstrzymał na chwilę oddech, a potem wydał z siebie głośne chrapnięcie.
2: Co się stało? Która jest godzina?
1: Nie wiem, minęło południe. Whisky była trefna.
2: Widzę podwójnie.
1: Kapitan z trudem usiadł i zamrugał oczyma, wpatrując się w okno.
2: Masz rację, ja też widzę podwójnie. Widzę książki, stół i jakiegoś faceta.
1: Perez musiał sprzedać mi trefny towar.
2: Zabiję go, przestrzelę mu kolana.
1: Rosita wstała. Było jej niedobrze i dziwnie, ale na tym nie koniec. Zdawało jej się, że słyszy szepczących jej coś do ucha ludzi. Czasami głośno, czasami prawie niedosłyszalnie. Potrząsnęła głową, aż zadrżały jej czarne loki, jednak szepty nie ustały.
2: — Co o tym myślisz?
1: — zapytał kapitan Figueredo.
2: — Czy to whisky pomieszała nam w głowach?
1: Kapitan wstał z łóżka, oblizał wargi, jakby gotów był oddać wszystko za jeden kieliszek i obszedł dookoła pokój.
2: Jesteśmy tutaj, powiedział po chwili, ale jednocześnie jesteśmy gdzie indziej. Sypialnia i biblioteka, biblioteka i sypialnia. Jesteśmy i tu, i tu.
1: Co to znaczy? Czyżbyśmy wciąż byli pijani?
2: Nie sądzę. To znaczy, coś zrobiliśmy. Wiem, że coś zrobiliśmy, ale za żadne skarby nie mogę sobie przypomnieć, co.
1: To ma coś wspólnego, zaczęła Rosita. Ale jej pamięć była tak krucha i ulotna, że zanim zdążyła skończyć zdanie, myśl umknęła gdzieś, niczym świeżo otwarty, nieprzeczytany jeszcze miłosny list, porwany przez podmuch wiatru. Zawahała się również z innego powodu. Bała się, że jeśli będzie za bardzo marudzić, kapitan Figueredo może jej już nie zechcieć. Zawsze płacił bardzo dobrze i przyprowadzał swoich przyjaciół, a na tym właśnie polegała sztuka przetrwania. Miała reputację dziewczyny, która zrobi wszystko, potrafi zatańczyć rumbę i pozwoli się gwałcić nogą od krzesła. Kapitan Figueredo przycisnął dłoń do oczu i policzył do 10 głośnym, scenicznym szeptem, a potem podniósł powieki i rozejrzał się wokół siebie.
2: Wciąż tu są, powiedział. Książki i ludzie, nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że ten facet przesunął się bardziej w prawo.
1: Może na coś czeka. Wygląda, jakby się niecierpliwił.
2: Wcale się nie niecierpliwi. On się mnie po prostu boi, to zwykły peon, spójrz tylko.
1: Oszaleje, powiedziała Rosita. Niech diabli porwą Pereza.
2: O Pereza możesz się nie martwić, zapewnił kapitan, klepiąc ją po tyłku. Perez jest już trupem. Poza tym przerwał i dotknął palcami czoła.
1: Co się stało? Zapytała Rosita. Boli cię głowa, tak?
2: Ja nie wiem, kim jestem.
1: Co to znaczy? Nie strasz mnie.
2: Jestem Jesus Figueredo. Jestem Jesus Figueredo, ale dlaczego czuję się, jakbym raz był sobą, a raz kimś zupełnie innym?
1: To ten kutas Perez.
2: Nie, pokręcił głową kapitan. To coś więcej. Jestem kimś innym. Ty też jesteś kimś innym, nie czujesz tego?
1: Rozejrzał się po pokoju, przyglądając się gołym, bielonym ścianom hotelu National, ale również półkom z książkami i ludziom, którzy obserwowali ich, choć wcale ich nie było. Rosita wiedziała, co ma na myśli. Ona również czuła, że jest kimś innym i czuła, że ma zrobić coś ważnego, ważniejszego od spotkania z Manuelem w barze Mambo, ważniejszego od odebrania pieniędzy od doktora Cifuentesa. Spojrzeli prawie równocześnie na łóżko i oboje zobaczyli książkę. Cienka i szara, nie przypominała wcale książki. Była na pół przezroczysta, jak szkic, który malarz dorysował ołówkiem na gotowym obrazie. Ale widzieli wyraźnie tytuł. Noce w Hawanie.
2: Raul Palma, powiedziała Rosita.
1: Kapitan Figueredo pokiwał głową, a potem spojrzał na zegarek.
2: Znasz go lepiej ode mnie. Zbliża się czwarta. Gdzie możemy go znaleźć?
1: Może w burdelu San Francisco, albo w barze Supper na rogu Virdudes.
2: Co on robi w burdelu San Francisco?
1: Ma tam przyjaciół. Ty powiedziałbyś raczej znajomych z konspiracji.
2: Kapitan Figueredo wyciągnął z kieszeni brudną chusteczkę, wysmarkał się, a potem wsadził palec do nosa i energicznie nim podłubał. Sprawdzimy najpierw w barze Supper. Jesteś gotowa? Nie chcesz się umyć?
1: Rosita przeszła w obu światach kilka kroków. Widziała widmowe meble, których nie było, i jasne okna w miejscach, gdzie powinny znajdować się lite ściany. Widziała wiszące w powietrzu obrazy i stojące w przejściach donice z palmami. Weszła do łazienki i zapaliła światło nad lustrem. Przejrzała się i stwierdziła, że wygląda fatalnie. Zastanawiała się, czy kiedykolwiek zmądrzeje. Prawda była taka, że dawno już zmądrzała, jednak nie postępowała zgodnie z tym, co podpowiadał jej rozsądek. Mogła wyjechać z Hawany, kiedy tylko chciała. Nie miała dzieci, a teraz, gdy zmarł jej ojciec, została bez żadnej rodziny. Ale przyzwyczaiła się do tego, że jest Rositą. Przeciągłe gwizdy, które towarzyszyły jej przez cały czas, gdy szła paseo, stanowiły jedyny rodzaj uznania, jakiego potrzebowała i wbrew pozorom wcale nie pogardzała tak bardzo mężczyznami, których nazywała swoimi klientami. W większości byli nieśmiali i potulni. Cuchnęło im z ust i mieli poplamione moczem obszerne szorty. Tylko nieliczni byli brutalni i pijani i drapali ją po twarzy zarostem. W gruncie rzeczy zajmowali jednak bardzo niewielką część jej ciała. Tylko usta i pochwę. Kilka centymetrów sześciennych, które wynajmowała, żeby móc zapłacić za czynsz, jedzenie i eksploatację swojego Forda, który czekał na wymianę skrzyni biegów. Resztę zachowywała dla siebie. Kiedy ktoś pytał ją o prostytucję, odpowiadała: mężczyźni sprzedają swoje ciało i umysły bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym od rana do wieczora, 6 dni w tygodniu przez całe życie. Ja oddaję moje ciało tylko na 20 minut, a potem robię, co chcę. Idę na spacer, wypijam drinka, spotykam przyjaciół i kto tu się bardziej prostytuuje? Uniosła sukienkę przed umywalką i podmyła się jedną ręką. Robiąc to, przejrzała się ponownie w lustrze. Zobaczyła w swojej twarzy cudze oczy, ale nie wiedziała, czyje. Płyta zacięła się i powtarzała bez końca ten sam fragment. Co to za muzyka? Zawołała.
2: Kapitan Figueredo stanął w progu i obserwował, jak się myje. Le Mamel de Tires ya, powiedział. Burleska operowa w 2 aktach z prologiem. Muzykę napisał Poulenc, libretto Guillaume Apollinaire. Prapremiera odbyła się w paryskiej operze komicznej 4 lata temu.
1: Co w niej jest takiego komicznego? Zapytała, wycierając się ręcznikiem.
2: Kapitan Figueredo odchrząknął. To zależy, przypuszczam, od tego, jakie kto ma poczucie humoru. Opowiada o znudzonej żonie, która ucina sobie piersi i zostaje mężczyzną, podczas gdy małżonek zamienia się w kobietę i daje życie 40 000 dzieci.
1: Rosita opuściła sukienkę i szybko poprawiła włosy. Historia twojego życia, prawda, Jesus?
2: W pewnym sensie,
1: odparł znużonym tonem.
2: Pojechali do baru Saper Biwikiem kapitana Figueredo, ale jechali tam jak przez sen. Budynki i drzewa, które przesuwały się za oknami samochodu, przypominały bardziej namalowany fryz niż autentyczną scenerię. Chodniki oblegali jak zwykle alfonsi i sprzedawcy pornograficznych pocztówek, lecz wszyscy zastygli jakby w bezruchu. Niebo było brązowe i złowrogie. Przez chmury przebijał się dziwny czterosilnikowy hydroplan ze śmigłami, które wyglądały jak trzepaczki do piany. Dzień był tak wilgotny, że szyby Buicka zaparowały od zewnątrz. Figueredo położył dłoń na udzie Rosity.
0: Niewiele jest rzeczy w życiu, które przynoszą mi ulgę, Rosita.
1: Nawet o tym nie myśl, odpowiedziała. I pamiętaj, że nie zrobię tego ponownie, jeśli nie zaczniesz brać prysznicu.
0: Jestem świnią, wiem o tym,
2: stwierdził ponuro.
1: Zaparkowali przy barze Saper. Kapitan Figueredo dał 10-letniemu chłopakowi piątaka, żeby pilnował samochodu. W mrocznym wnętrzu unosił się smród starych cygar i środków dezynfekujących. Za barem stał wysoki murzyn ze spiczastą głową. Przy jednym ze stolików siedzieli na odchylonych do tyłu krzesłach trzej mężczyźni w czarnych koszulach i jazzowych szelkach. Obok akwarium ze złotymi rybkami siedział samotnie palący papierosa młodzieniec. Rosita odwiedzała bar Saper od wielu lat, a jednak tego popołudnia to nie był wyłącznie bar, lecz również salon w czyimś domu z widmowymi kanapami, fotelami i ludźmi, którzy przesuwali się wzdłuż ścian niczym szeleszczące płachty celofanu.
2: Rosita!
1: Zawołał barman, ale ona zignorowała go i podeszła prosto do młodego mężczyzny, który siedział na barowym stołku obok akwarium. Ten zgniótł papierosa, uśmiechnął się i nie spoglądając na Rositę, odwrócił się do kapitana Figueredo.
2: Zastanawiałem się, kiedy zaczniesz mnie szukać, Bronco.
1: Kapitan Figueredo oparł się o bar i spludł przed sobą dłonie.
2: Bronco.
1: Powtórzył, po czym pokiwał głową i uśmiechnął się.
2: Dziękuję, że mi powiedziałeś.
1: Nie wiedziałeś, kim jesteś? Zapytał z udawanym zdumieniem młodzieniec.
2: Podejrzewałem, ale nie byłem pewien. Teraz już wiem.
1: A ty? Zapytał młody człowiek, zwracając się do Rosity.
2: Wiesz, kim jesteś?
1: W umyśle Rosity zapalały się i gasły obrazy. Widziała Laurę, widziała Eusebia. W Scottsdale był teraz jasny dzień. Jednocześnie widziała Raula Palmę i mroczne wnętrze baru Saper. Słyszała rytm mamby i śmiejących się ludzi.
2: Żywi trochę się w tym gubią, stwierdził Raul. Nie wiedzą, kim są.
1: Dla nieboszczyków jest to oczywiście o wiele łatwiejsze.
2: Musisz przestać mnie nachodzić, Billy,
1: powiedział kapitan Figueredo.
2: Musisz pójść swoją własną drogą i zostawić mnie w spokoju.
1: Raul puścił do niego oko.
2: Jesteś moim bratem. Jak mógłbym cię zostawić? Muszę sam wziąć odpowiedzialność za to, co robię. Muszę popełniać swoje własne błędy, jeśli będę cierpiał trudno. Jeśli napiszę nową książkę i krytycy ją schlastają, będę musiał się z tym pogodzić i postarać się napisać lepiej następną.
1: Nie chcę, żeby cię skrzywdzono, Bronco, upierał się Raul. Mogą to zrobić i zrobią to, niezależnie od tego, co napiszesz.
2: Więc co mi w takim razie zostaje? Mam przez resztę życia jeździć do Scottsdale, do apteki i kupować placebo dla Wity? Gapić się przez okno na Eusebia, który pieli swoją kapustę? Ty mnie nie ochraniasz, Billy. Ty mnie zabijasz.
1: Chce pan się czegoś napić, senior? Zapytał murzyn za barem.
2: Czystą whisky,
1: odparł nie patrząc na niego kapitan. A co dla damy, senior?
2: Nie widzę tu żadnej damy.
1: Dla mnie też whisky, powiedziała Rosita. Z plasterkiem cytryny. Raul przekręcił się na stołku i przyjrzał się jej, przymykając jedno oko.
2: Nie wiem, po co tutaj przyszłaś, powiedział.
1: Przyszłam, bo Bronco jest moim przyjacielem. Chcę, żebyś zostawił go w spokoju.
2: Uważasz, że nie potrzebuje mojej opieki?
1: To ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje. Jest pisarzem. Musi podejmować ryzyko. Za każdym razem, kiedy pisarz zaczyna nową książkę, to tak, jakby rzucał się ze skały. Jeśli się zabije, trudno. Miał po prostu pecha. Ale to właśnie ryzyko nadaje ważność pisarstwu. Jeśli będziesz go chronił, nie będzie mógł pisać, a jeśli nie będzie mógł pisać, uśmiercisz go tak samo skutecznie, jak zabiłeś się sam, spadając wtedy z motocykla i uderzając w drzewo.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wszystkie trzy opakowania zawierają te same składniki, w tej samej ilości, tę samą liczbę tabletek, ale za to trzy różne ceny. Producenci leków doskonale wiedzą, że sprzedaż tego samego leku, ale w trzech różnych opakowaniach, na każdym podkreślając inne schorzenie, przyniesie trzykrotny zysk. No bo po co sprzedawać jeden ogólny ibuprofen na wszystkie bóle za 10 zł, skoro można sprzedać jeden na ból głowy, drugi droższy na zatoki, a trzeci najdroższy na bolące pięty. Pamiętajcie, im wyższa cena, tym skuteczniejsze placebo.

0: No, pomóż mi zaciągnąć ekle.
1: Nie idzie. No, ta sukienka jest za ciasna.
0: Oj, nie zaraz ci. Oj, jeszcze rok temu wystąpiłam w niej na balu charytatywnym oj, marszałka województwa.
1: Nie, nie wciśnie się w nią pani.
0: A zamiast mi pomóc wybrać jakąś sukienkę, to ty gapisz się gdzieś przez okno.
1: Ktoś jest przy bramie.
0: O Boże, to pewnie on. No przecież w tym stanie mu się nie pokaże. Leć i jakoś go zatrzymaj. Ja muszę mieć trochę czasu. No leć, Tereska. Przywitaj go, powiedz, że ja zaraz

0: Piękna.
1: Ta piękna.
0: Co zeszła na psy.
1: Co zeszła na psy. Taki jest tytuł słuchowiska Andrzeja Mularczyka, które przedstawia Teatr Polskiego Radia w reżyserii Janusza Kukuły. Występują jako Bella,
2: Ewa Wiśniewska,
1: ta piękna, która słyszy tylko to, co chce, jako Tereska,
0: Eliza Borowska,
1: ta brzydka, która jeszcze potrafi się dziwić, jako głos,
3: Krzysztof Tyniec,
1: jeden mężczyzna, który musi wystarczyć za wszystkich, oraz 147 psów, plus jeden.
4: Szara, szariry, ty moja najpiękniejsza. Szariry, zatańcz to ze mną jeszcze raz. Niech nas niesie ta melodia.
5: O, Leo, Leo, nie ściskaj mnie tak mocno, tracę dech.
4: Ach, cudownie pachniesz. I ty... I twoja sukienka.
5: Aha. Trzymałam ją w szafie pełnej róż. Pamiętasz, Leo, jak obiecywaliśmy sobie szukać razem ósmego koloru tęczy. Wiedziałam, że wrócisz. Zawsze byłeś taki romantyczny.

0: No co, to on?
1: O kim pani myśli?
0: Tego głupia, przecież wiesz, że czekam na Leo. O Boże, on już jest, a ja nawet nie wybrałam sukienki. Co ty, zostawiłaś go przed bramą? Zwariowałaś? No to tak sterczysz jak wmurowana. Leć go jakoś przyjąć. Pokaż schronisko, tylko nie mów, że nasze psy są głodne.
1: Kiedy to nie ten, na którego pani czeka? Ja też dzisiaj czekam na kogoś.
0: No nie, jeżeli to weterynarz, to powiesz, że nie mam dziś dla niego czasu.
1: Raczej pieniędzy, ale to nie weterynarz. To całkiem kto inny.
0: Zamiast wyglądać oknem, pomóż mi zaciągnąć ekler.
1: Niech pani do niego wyjdzie.
0: A więc to jednak Leo? O Boże, a ja jeszcze się nie zdecydowałam, w czym mu się pokaże.
1: Nie żaden Leo. Ktoś znowu nam przyprowadził wałęsającego się psa.
0: I co?
1: Powiedziałam, że nie przyjmujemy.
0: Jak to? Znasz moją zasadę wobec naszych braci mniejszych. Żadnego nie odtrącać. Każdego zmieścić w swoim sercu.
1: Na razie mamy tylko to serce. Nie mamy kasy. I kaszy też nie. Nie mamy odpadków z rzeźni, bo pani powiedziała masażowi, że jak umieścił pani zdjęcie na wystawie, to uznał ją widać za coś równego Mortadeli.
0: To było zdjęcie sprzed, 30 lat. I w dodatku stało za szybą wśród wędlin i świńskich uszu.
1: Darmowa reklama. No co pani tak na mnie patrzy? Teraz sporo bezrobotnych stoi przed wystawą rzeźnika i liże te szynki oczami. Przynajmniej się na panią napatrzą, przeczytają, że pani schronisko liczy na wsparcie dobrych serc.
0: Ach, bezrobotni nie mają serca do zwierząt. Najchętniej by je zjedli.
1: Naszych się boją, bo są nieszczepione.
0: Bo ten weterynarz to niesolidny człowiek.
1: Obraził się. Jak mu pani powiedziała, że zamiast pieniędzy za szczepienia powinna mu wystarczyć pani fotka z autografem.
0: A ty wiesz, ile kiedyś płacili za mój autograf?
1: Mnie chyba jeszcze wtedy nie było na świecie.
0: Wtedy przynajmniej artysta nie był towarem jak teraz. Był kimś, przed kim świat chylił czoło, kogo kochał, naśladował. No, podejdź, no wreszcie dopnij mi sukienkę.
1: Kiedy...
0: No, nie idzie.
1: Za dużo ciała.
0: No wiesz?
1: O cholera, wyprół się.
0: Wiesz, jakież ty masz drewniane ręce. Nigdy bym cię nie wzięła na garderobianą. Nadajesz się tylko, żeby gotować pełne gary tym nieszczęsnym psom.
1: Tylko, że od wczoraj te gary są puste.
0: No, gdyby nie ten wypruty ekler, to ona jest nadal bardzo twarzowa. Dlaczego nic nie mówisz? Boisz się powiedzieć mi prawdę?
1: No co mam im powiedzieć? Słyszy pani?
0: Już jutro ugotujesz im pełne gary.
1: Aha, akurat. Wierzy pani w cuda?
0: Będzie mięso, kasza. Od jutra wszystko się zmieni. Zapłacę ci zaległe pieniądze.
1: Chyba się tego nie doczekam.
0: Nie wierzysz, że od jutra wszystko się zmieni?
1: Nie wiem, czy dla naszych psów. Ale dla mnie na pewno. Bo ja właśnie co do jutra, to chciałam coś pani powiedzieć.
0: Potem. Nie teraz, kiedy ja się szykuję na spotkanie. Leo, muszę się w końcu zdecydować, w czym go przyjąć. A ty idź na dół i przyjmij tego psa.
1: Mamy już 147.
0: No, co to za różnica? Jeden mniej, jeden więcej. To są nasi bracia mniejsi.
1: Ale ci bracia mniejsi są głodni. Niech tylko pani posłucha. One z głodu w końcu rzucą się na panią. Napadną panią tu, w tej garderobie.
0: Oszalałeś. Ja w przeciwieństwie do ciebie daję im z siebie wszystko. I one o tym wiedzą. Ja im daję serce, a ty im tylko gotujesz. Nie martw się, od jutra dostaną pełne michy. Och, to będzie naprawdę wielkie żarcie.
1: Ja raczej się tego nie doczekam.
0: Cześć, co za dziewczyńsko. Ty chyba mi źle życzysz. Ha, ja wiem dlaczego. Zazdrościsz mi.
1: Czego? Tej niedogrzanej budy? I tych 147 głodnych psów? Tego, że pani nie kłania się burmistrz, bo go pani nazywała tępym biurokratą?
0: Bo chciał tu nazwać komisję z Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
1: A policję, która tu przyjechała w sprawie tych pogryzionych dzieci, oblała pani szlauchem. Tego mam pani zazdrościć? Że wszyscy mówią, że najgorsze są te gwiazdy, co dawno zgasły?
0: Wiesz, czego mi zazdrościsz? Tego, kim byłam i kim wciąż jestem dla tysięcy fanów. O, możesz sobie robić mi. Ale przyłapałam cię tutaj w mojej garderobie. Jak zobaczyłaś, co jest w tych szafach, to oczy ci wyszły na wierzch jak u ropuchy.
1: Ze zdumienia. Bo nie wiem, po co komuś, co kryje się przed ludźmi, szafa pełna szmat?
0: Nawet nie umiesz ukryć swojej zawiści.
1: Dla mnie garderoba pełna szmat to dziwactwo.
0: Sama jesteś dziwactwem. O, tu jest lustro. Spójrz tylko na siebie. O. Kobieta, która nie wzbudza pożądania mężczyzn, jest jak gorzka pigułka na przeczyszczenie. I ty właśnie tak wyglądasz.
1: W pani oczach.
0: Niestety, Teresko, dla kobiet liczą się tylko oczy mężczyzn. Oni decydują, czym jesteśmy chciane. Ale co ty o tym możesz wiedzieć? Nigdy nie będziesz kobietą, bo kobieta musi się niestety podobać. Ja na przykład, nawet teraz, podobam się sama sobie. No, choćby w tym lustrze. O. A tobie to nie grozi. Ale nie martw się. Brak uroty, a raczej, mówmy wprost, pewna brzydota ratuje płeć damską od wielu dramatów. Od niełatwych wyborów. Czy być z tym, czy z tamtym? Czy...
1: O, proszę pani, ja właśnie coś ważnego chciałam pani powiedzieć.
0: Nie, teraz, nie teraz. Najważniejszy jest przyjazd Leo.
1: Musi mnie pani wysłuchać. Pan Leo jest ważny dla pani, a ja mam swoje ważne sprawy.
0: Co za dziewczynisko. Dla ciebie nie jest ważne, że jego przyjazd może odmienić los naszych psów?
1: Ważne, ale...
0: No ale co? Przestań gdakać. No. I powiedz lepiej, jak mi jest w tej koktajlowej sukni, no?
1: No, więcej jej odkrywa, jak zakrywa. I chyba zakusa.
0: Ten dyrektor telewizji, który mi załatwił ostatni recital, powiedział, że wyglądam w niej jak obietnica poranka.
1: I pani to kupiła?
0: Jesteś tak grubo ciosana, że gdybyś nie miała serca dla moich psów, to bym z tobą nie wytrzymała. Idź na dół. Przyjmij tego psa.
1: No już będzie 148.
2: Wyglądasz w tym jak obietnica poranka, jak kasztan wydobyty z łupiny, jak światło latarni w mroku.
0: O, jestem zawsze tylko sobą.
2: Jesteś żywym wcieleniem marzenia tysięcy naszych telewidzów. Należy ci się recital w sali kongresowej.
0: O! A wydacie z tego kompakt? Obiecujesz?
2: Pięknym się nie odmawia.
0: O! No co? Przyjęłaś psa?
1: No suka! Jest szczenna, o! Taka czarna jak ta pani sukienka.
0: Jak się nazywa?
1: Ten gość nie wie. Znalazł ją przywiązaną do drzewa.
0: Widzisz? Jacy są ludzie? O Boże! Jeszcze ta sukienka tu wisi. Odbierałam w niej złotą muszlę.
1: Ale pani ma tych szmat! Jak w Ciucholandzie.
0: Przygotuj jakieś smakołyki.
1: Dla kogo? Dla tego pana Leo, co ma tu być?
0: Dla niego jest szampan. Idzie o smakołyki na chrzciny.
1: Na chrzciny?
0: No co się dziwisz, jak gada. Przecież zawsze urządzam chrzciny każdego nowego psa. Zaraz. Jak ochrzcimy tę nową sunię?
1: Jeszcze jej pani nie widziała.
0: Angela Pista. Grawitacja, a może wibracja?
1: Może raczej katastrofa. Ma oczy jak leśne żabki i chodzi ze strachu na ugiętych nogach. Ona jest głodna.
0: No i nie mogła do nas trafić w lepszym momencie. Od jutra będzie tu nie schronisko czy przytułek, a po prostu raj.
1: Szkoda, że tego nie zobaczę, bo musi pani coś przyjąć do wiadomości.
0: Wiem.
1: Skąd pani wie?
0: Niech się nazywa Leo.
1: Leo? Ten pan, co pani na niego czeka, też ma na imię Leo, prawda?
0: No i co z tego?
1: No bo to suka.
0: Ale nie szkodzi. Leo to imię wszechpłciowe. Nazwiemy ją tak na jego cześć. Niech ten pies nazywa się jak nasz dzisiejszy gość. To może go poruszyć. Tak, tak. Nawet na pewno go poruszy. Przecież Leo był zawsze taki wrażliwy, a nawet nieco nadwrażliwy. Jak miał mi wyznać swoją miłość, to dostał... dezynwoltury żołądkowej.
1: Czego?
0: Och, nie rozumiesz? Sraczki dostał. Tak się biedak przejął, że ma wyznać miłość dziewczynie, o której zawsze w szkole mówiono ta piękna, co będzie miała świat u swoich stóp.
1: Kto tak mówił?
0: O, wszyscy. Najpierw babcia. Uch, moja kochana Bunia. Mówiła, że takie laleczki Pan Bóg wybiera, żeby dawać ludziom szczęście. A może ta fioletowa? A mamusia powtarzała zawsze, ty nic nie musisz robić, tylko wyglądać. Ale przecież to nie mądre. Ja nigdy nie zadowalałam się tym, co dostałam od natury. Żeby być sobą taką, jaką jestem, żeby rzeczywiście mieć świat u stóp, musiałam być nie tylko piękniejsza od innych, ale i pewna tego, że uroda jest tylko dodatkiem do moich niepowtarzalnych możliwości. Ile ja lat chodziłam na lekcje śpiewu do tej starej cholery Bernardy. Ja nie wiem, jak taka zołza mogła urodzić tak delikatnego chłopca jak Leo.
1: Tego Leo?
0: Profesor Bernarda Korn to jego matka. Terrorystka. Po 100 razy kazała mi powtarzać gamy. Od razu zauważyła, że Leo tylko o mnie śni. Tylko na mnie czeka. Tylko mnie odprowadza. I dlatego wrzeszczała na mnie, jesteś zbyt piękna, żeby pracować nad sobą. I wołała do synka. Patrz na nią, Leo, napatrz się dobrze, żebyś wiedział, jakich kobiet unikać.
1: A on posłuchał jej?
0: Owszem. Tak się napatrzył, że potem nie mógł przestać. Chodził ze mną jak pies.
1: A ona?
0: Bernarda? Przegrała. Jak każda moja rywalka. Wysłała go za granicę. Głupia jak but. Nie wiedzieć, że każde rozstanie to poczwórny magnes. Przecież ja i Leo byliśmy sobie przeznaczeni. Na zawsze.
1: Gdyby tak było, to by pani na niego nie czekała po kilkudziesięciu latach.
0: Głupia jesteś. Miłości na zawsze nie znaczy dożyć wspólnej emerytury. Tylko nie móc kogoś wymazać z pamięci. Ale co ty możesz zrozumieć z tego, co dzieje się między dwojgiem takich ludzi?
1: Tu nie trzeba nic rozumieć. To się czuje, bo wtedy człowiek jest jakby, no, podwójny. I istnieje dla siebie i dla kogoś jeszcze. I wtedy... widzi się nawet samo powietrze, jak faluje.
0: No co za bzdury, co za bzdury. Lepiej posłuchaj, co to znaczy być prawdziwą kobietą. Mówi ci to ktoś, kto miał tylu mężczyzn u swoich stóp. Ile teraz ma psów?
1: A, to znaczy 147 plus jeden?
0: Jak ja bym plus jeden?
1: Przecież przyjęłam przed chwilą tę sukę.
0: Ale ty jesteś trepowata, Tereska. Ty nawet nie rozumiesz przenośni. Nie idzie przecież o to, czy mężczyzn było tylu, co teraz psów. Oni tyle mają wspólnego z moimi psami, że byli ode mnie zależni. Bo kobieta wyraża się na trzy sposoby. Przez ciało, przez duszę i przez mężczyzn, którym pozwala się zdobywać. Ja zawsze starałam się łączyć te elementy w jedną symfonię, rozumiesz?
1: Nie.
0: No właśnie. Ja byłam piękna, więc rozumiem świat, bo miałam go u swoich stóp. Ty, niestety, musisz się przez życie przeciskać, jak w tramwaju. Brzydkiej nikt nie ustąpi miejsca. A jak w tym wyglądam?
1: Groźnie.
0: Groźnie?
1: Bo albo pani się zadusi, albo suknia pęknie. Co się pani uparła na tę niebieską staftę?
0: Podobno miałam na balu maturalnym. Tańczymy. Och, nigdy nie zapomnę tej melodii. Wiedziałam, czułam, że chce mi wyznać miłość. Byłam nastrojona jak harfa, a on miał prawo grać na wszystkich moich strunach.
2: Bella, jesteś taka piękna. Cudownie pachniesz. I ty, i twoja sukienka.
0: Trzymałam ją w szafie ze świeżymi różami.
2: Chciałbym tak tańczyć całe życie.
0: Leo, ja też pierwszy raz czuję, że taniec to mowa ciała i duszy.
2: Liczy się to, co jest pierwsze w życiu.
1: Przecież to prawda.
0: No, do pewnego stopnia. I właśnie na to liczę, że do dziś tak uważa. Bo wtedy odbyła się jakby premiera sztuki naszego życia.
1: Premiera?
0: O, tobie mogę powiedzieć. Przecież ty z nikim się nie zadajesz prócz naszych psów, bo Leo wtedy stracił ze mną dziewictwo, rozumiesz?
1: A pani?
0: Co ja?
1: Pani też wtedy?
0: No, w pewnym sensie.
1: Jak to w pewnym sensie? No. Chyba z dziewictwem to nie jest tak jak z apetytem na śledzia, że raz się go ma, a drugi raz nie.
0: Aś, prościucha z ciebie. Prawdziwa kobieta za każdym razem traci dziewictwo, o ile oddaje się całe, do dna. Bez wstydu, kiedy czuje, że ma prawo zgrzeszyć. Pamiętaj, że prawdziwa miłość to jest taka triada. Grzech, spowiedź i rozgrzeszenie w jednym akcie.
1: A jak potem było z nim, no z tym panem Leo?
0: No, mężczyźni są zawsze małymi chłopcami. Są tak dziecinni, że wierzą w swoje kłamstwa.
1: To pan Leo oszukiwał panią?
0: Oj, Teres. Tereska, jak ty nic nie rozumiesz. Ale co tu się dziwić, nie miałaś okazji zetknąć się z żadnym prawdziwym mężczyzną. Ja miałam ich u swoich stóp. Łasili się do mnie jak psy. Ale żaden z nich nie był tak wierny jak Leo. Ta wierność, oczywiście w sensie duchowym, przetrwała do dziś. Zawsze przekonywał mnie, że jestem jego przeznaczeniem. Napisał taki wiersz, jakby zaklęcie. Lubi mnie, jak ja tebie.
1: Po rosyjsku?
0: A, bo jego matka, ta profesorka Bernarda Korn, była z pochodzenia Rosjanką. Może to założyć.
1: Napisali, że on, znaczy pan Leo, to związany jest z ruską mafią.
0: Nie, czego to nie piszą o bogatych i sławnych. Ja na przykład byłam ogłoszona królową intryg. Ja, wyobrażasz sobie? Ja zawsze najwyżej byłam tylko przedmiotem czyichś intryg. Bo czy ktoś, kto dostał dar takiej urody, musi jeszcze używać jakichś podłych sposobów, żeby być zauważonym? A, nie. Leo to przewidział. Sam mówił, że moja uroda podzieli świat na tych, co będą przede mną na kolanach i tych, co mnie będą chcieli rzucić na kolana. Byliśmy młodzi. Nasz pociąg dopiero ruszał. Leo pisał wiersze, ja mu śpiewałam.

0: Potem dostałam za to złotego gołębia na festiwalu. Nasze życie wyobrażał sobie jak spacer po górach, po chmurach.
1: Marzycie.
0: Żyliśmy wtedy jak w upojeniu, jakby to było nieustające wesele.
1: Na ślub?
0: Jaka ty jesteś przeraźliwie dosłowna. Po co ślub? Na weselu się tańczy.
1: Ale wesele kiedyś się kończy.
0: Kłej!

0: Pamiętaj, że wszystko zależy od siły miłości. Mówiłam ci, że ja byłam jego przeznaczeniem, a on moim.
1: To dlaczego z panią nie został?
0: No, kobiety są zawsze ofiarami.
1: Zostawił panią?
0: Mnie się nie zostawia, to ja zostawiam.
1: Odeszła pani?
0: Gdybym nie wiedziała, że ty z nikim prócz naszych psów nie rozmawiasz, to bym ci nic więcej nie powiedziała. A więc byłam z nim w ciąży. Ale to dziecko nie mogło się urodzić.
1: On nie chciał?
0: Przeciwnie, szalał z radości. Pisał do niego piękne listy, żeby kiedyś je sobie nasz syn przeczytał. Potem miał być oczywiście syn. Kupił mu nawet kołyskę z hebanowego drzewa. Ale nie, musiałam się go pozbyć.
1: Tego pana Leo?
0: Dziecka. Ja byłam zawsze czymś w rodzaju symbolu. Jak mogłam mieć brzuch, kiedy właśnie miał się odbyć festiwal w Moskwie? Miałam wielką szansę? Jak mogłam to przegrać? Jak mogłam zawieść? Skoro minister trzymał mnie za ręce i mówił, że to ja właśnie wniosę tam oddech swobody, że liczy na mnie całe społeczeństwo i on osobiście. No i on się nie przeliczył. Za to zapewnił mi miejsce na podium.
1: Pozbyła się pani dziecka?
0: No. A potem ministra. Nie patrz tak na mnie jak ksiądz. Ty zawsze dostaniesz wsiocho. Ja zrobiłam to dla sztuki. I dla niego, dla Leo.
1: Przecież chciał tego dziecka.
0: Oni nigdy nie wiedzą do końca, czego chcą. Im się tylko wydaje. Ja to musiałam wziąć na siebie.
1: A dla kariery?
0: Dla ocalenia naszej miłości, naszej przyszłości. Tak, pewnie ciężko ci to pojąć, ale ja czułam, że nie wolno mi wystawiać Leo na taką próbę. Czułam, że go stracę, kiedy zamiast stać na estradzie w blasku reflektorów, będę taskała przed sobą taką walizę. On mnie widział na scenie. Wciąż brawa, kwiaty, nagrody, płyty, nagrania. Taką mnie miał, takiej mnie chciał. Nie ze smoczkiem nad hebanową kołyską. Ja mu nie miałam prawa odebrać siebie takiej. Ja to wiedziałam za niego. Ale kobiety zawsze są ofiarami. Najpierw romantyczny, gwiezdny pył, potem szał ciała, a na końcu adieu.
1: A mówiła pani, że się pani nie zostawia.
0: Zgadza się, bo z miłością to jest tak. Lepiej jej pierwszemu nie zaczynać, ale za to lepiej pierwszemu kończyć. Ja mu po prostu pozwoliłam odejść. Bo kobieta, póki nie ma do kogo, sama nie powinna odchodzić. Boże, ja się tu cała otwieram przed tobą, a tobie to wszystko i tak na nic się nie przyda. A nie martw się, Tereska. Brzydule i garbacie idą do raju. Co jest? Co jest? Ten kostium też jest za ciasny. Jak ja w nim wyglądam? Nie gap się wciąż przez to okno.
1: Patrzę, bo czekam.
0: Obie czekamy.
1: Zanim się pani doczeka, to chciałam coś pani powiedzieć.
0: Ciekawe. Czy Leo widział kiedyś naraz 147 psów?
1: Teraz już 148.
0: To dla niego w końcu obojętne. On nie musi się liczyć z pieniędzmi. A może... Nie, może jemu podobałaby się ta... z kokardą u dołu. Zawsze lubił romantyczny styl.
1: Myśli pani, że po tym wszystkim, co mu pani zrobiła, on się tu zjawi?
0: Oj, Tereska, jaka ty jesteś buraczana. Mówiłam ci, że nic tak nie łączy na zawsze, jak wspólna wyobraźnia i rozstanie w odpowiednim momencie.
1: Kiedy właściwie pani sobie o nim przypomniała?
0: Jak prasa podała informację o przyjeździe jego z Ameryki.
1: A czytałam. Milioner Leo Korn wybiera się z wizytą do Polski. Ale czy akurat trafi pod naszą bramę?
0: No przecież napisałam do niego list. Przypomniałam mu nasze zaklęcie, lubi minia, jak ja ty ja. No i załączyłam swoją fotografię.
1: Lepiej by było dać zdjęcie naszych psów.
0: Ty jesteś kartoflana.
1: I co? Odpisał na ten pani list?
0: No po co miał to robić? Milionerzy nie odpisują. Oni są. On jak orzeł wraca po latach do gniazda.
1: A wcale nie jest pewne, że tu będzie.
0: Chcesz mnie wkurzyć, Tereska? Po przylocie do Warszawy już na lotnisku udzielił wywiadu, że wybiera się właśnie tutaj, do Ostrowia. Tu robił maturę, tu pierwszy raz kochał. Sama widziałaś w telewizji, jak mówił, że przyleciał tu ożywić swoje wspomnienia, odnaleźć smak tego, co było w życiu pierwszym. I co tak kręcisz głową?
1: Bo mówił jeszcze, że to wcale nie ma być żadna tam taka,
0: Co?
1: Podróż sentymentalna, bo on jest człowiekiem konkretnym i chce wesprzeć tych, co wykazują inicjatywę społeczną.
0: A o kim on to mówił, jak nie o mnie? Przecież to moje posłannictwo, żeby ratować bezdomne psy. Ach, Leo, Leo. Wiem, że po prostu zatęskniłeś za sobą samym z młodości. Chcesz wrócić do nas, tamtych.
1: A czy to możliwe? Wszystko jest inne.
0: Co ty wiesz? Weź ten dom. Ile razy on stał pod naszym domem i patrzył w moje okna. Pamiętaj, że mężczyźni nigdy nie wracają do kobiety, tylko do siebie samych z minionego czasu. Ale po co ja to mówię, jak do ciebie nie ma kto wracać, bo ty i tak nigdy nikogo nie miałaś.
1: Nic nie jest na zawsze, proszę pani. I właśnie w związku z nową sytuacją chciałam się rozliczyć z ostatnich wydatków.
0: Nie, zawracaj mi głowy. Wiem, że wszystko wydałaś. Wiem, że nie ma kaszy. Ale od jutra wszystko będzie inaczej.
1: Dla mnie też od jutra wszystko się zmienia.
0: Czekaj. A ta z cekinami, jak myślisz?
1: Też za ciasna.
0: No to może ty ją chcesz?
1: O, dziękuję. Co ja bym z nią robiła?
0: Odbierałam w niej złotą harfę. Tam poznałam tego ministra. Jak on pięknie kłamał.
1: To można pięknie kłamać?
0: No, kłamstwo, kiedy jest piękne, staje się sztuką. A on akurat znał się na tym, bo był ministrem kultury.
2: Pani piękno, zapiera mi dech.
0: To niech pan nic nie mówi.
2: Kiedy ja tylko to potrafię.
0: To prawda. To umiał najlepiej. On mi załatwił złotą gwiazdę w Moskwie, potem pierwsze miejsce na trzech kolejnych festiwalach nadmorskich. Byłam super gwiazdą, wszędzie brawa, kwiaty, bisy. Nie wiem, dlaczego ten cały podły show biznes mnie znienawidził. Ja brałam tylko to, co mi się należało. I tak było przez 2 lata schyłkowego Gierka. Ach, jakie to były piękne czasy. Nie było festiwalu, żebym nie była najlepsza. Nie było plebiscytu, którego bym nie wygrała.
1: Starał się, widzę. Uzbierała pani pełne regały tej blachy. Puchary, medale, statuety.
0: Zazdrościsz mi.
1: Za czym pani tam grzebie?
0: Gdzieś tu był otwarty koniak. Nie mogę go znaleźć.
1: Sama pani kazała tak go schować, żeby go pani nie znalazła.
0: Teraz chcę go znaleźć. Gdzie jest ta butelka, no?
1: W złotym uchu.
0: Złote ucho. To ostatnia nagroda, którą mi zapewnił. Potem przestał istnieć.
1: Umarł?
0: Upadł. Razem z władzą ludową. Ministrowie mają to do siebie, że przy zmianach politycznych odchodzą nie tylko z rządu, ale i od kochanek. Wrócił do żony.
1: Był żonaty?
0: No nie wszyscy są żonaci. Ci wolni, co zostają, to ogryzki. Przysięgi, uniesienia, a potem myk do żonki. Jakie to banalne.
1: Może miał dość życia w kłamstwie.
0: On, jako minister za PRL-u, miał kłamstwo we krwi. Kiedy mu powiedziałam, że jestem w ciąży, to wiesz, co mi powiedział? że dla mojej kariery będzie lepiej, kiedy ojcem Zuzi nie będzie eksreżimowiec.
1: Zuzia? To pani ma córkę?
0: No, zaraz, gdzieś było jej zdjęcie. Zaraz, Zuzia, Zuzia. Zuzia to po mojej suszce. O, patrz, jaka była cudowna Sunia. Potrafiła śpiewać i tańczyć. Dlatego dałam na imię mojej córce Zuzia.
1: A dlaczego nie jest z panią?
0: Jedno ci powiem, Tereska. Podłość ludzka nie ma granic. Ona mnie śmie oskarżać, że złamałam jej życie. Ja, która jej to życie dałam.
1: Życie bez ojca.
0: Ej, gadasz jak parafianka. W domu nie brakowało mężczyzn gotowych pełnić te role. Przewijało się tu pełno reżyserów, kompozytorów. Trzeba było przecież się wypromować, zaklepać złotą, kolejną złotą płytę. Czy jakiegoś tam Fryderyka. Od początku uczyłam ją, że każdy mężczyzna może być stopniem ku szczytom, a każda kobieta jest zawsze zagrożeniem. No co ja na to poradzę, że była taka głupia? Czy ja kazałam Zuzi zostawiać tutaj swojego narzeczonego na cały miesiąc? Przecież wiedziała ode mnie, że mężczyźni od czasu nowej ery wodnika nie mają żadnych zahamowań. No to jej wina. No co tak na mnie patrzysz? Ech. Przygotowywałam się do recitalu. Poprosiłam go, żeby mi akompaniował. Trzeba przyznać, że Roger miał wyczucie nowoczesnych aranżacji.
2: Jaka ty wciąż jesteś piękna.
0: O, Zuzia ma to po mnie. Dlatego ją wybrałeś?
2: Nie uwierzysz. Zostałem z nią, żeby być bliżej ciebie. Zawsze fascynowała mnie twoja nieprzemijalność.
0: Nigdy jej tego nie powtórzę.
2: Ani ja.
0: Sama zorientowała się, co się stało. Wiesz, do kogo miała pretensje? Nie do tego bubka, tylko do mnie. To ja ją uczyłam, że życie to... Że życie to arena i nie wypuszcza się lwa z kratki, kiedy nie ma w pobliżu tresera z batem. Zamiast być mi wdzięczna, to ja jej pomogłam ujawnić nędzę charakteru tego podrywacza. To ona mi plunęła w twarz swojej własnej matce.
1: I co?
0: No i zostawiła mnie. Na zawsze. Nawet nie wiem, gdzie żyje, z kim żyje, czy żyje. Na pewno mnie nienawidzi, bo tak właśnie wykrzyczała.
1: Dziwi się pani?
0: O, głupia. Dzięki mnie zyskała pewność, że postawiła na złego konia. Na mężczyzn w ogóle nie można liczyć. Zostają po nich puste popielniczki, stare płyty, zwietrzałe poglądy. Tylko psy nie zdradzają.
1: Słyszy pani, jak one wyją? Są głodne.
0: Nie musisz mi wciąż o nich przypominać. Przecież ja cały czas o nich myślę. Wszystko, co robię, to dla nich.
1: Nie wiem, jak dalej z nimi będzie. Bo jak idzie o psy, to jest jeszcze jeden kłopot.
0: Nie. Ja no. Nie chcę słyszeć o żadnych kłopotach. Lada chwila rozwieją się wszystkie kłopoty. O Boże, która to godzina? Weź te puchary z regałów, znieś je na dół, niech Leo zobaczy, do czego doszło.
1: On nie przyjechał tu zwiedzać muzeum.
0: Co ty gadasz, muzeum? To moje życie. Nie dostałam tego w sklepie. Ja to wszystko musiałam wydrzeć w życiu, zgarła. W życiu za darmo dostałam tylko urody. Ale żeby to wykorzystać, to trzeba jeszcze być kimś. Trzeba iść naprzeciw wyzwaniu, jak żołnierz na wojnę. Te wszystkie buty, te czerwone szpilki. Byłam w nich na festiwalu w Porto. O jej, ten szal.
1: Niech pani tego nie rozrzuca.
0: O, w tej kreacji usłyszałam od ambasadora w Grecji, Że jestem piękna jak Diana.
1: Już to chyba pani mówiła.
0: No właśnie, stale powtarzają. A ja byłam jak ołtarz, przed który oni zanoszą swoje modły. Ale Leo tak wysoko ustawił poprzeczkę, że dopiero przy Andrze poczułam, że był mi przeznaczony.
1: Jak każdy.
0: Wrażliwy, delikatny, kochał psy. I miał układy wśród nowej władzy. Chciał się żenić, ale nie zdążył.
1: Umarł?
0: Nie, żyje do dziś. Nie słyszałaś o André? Jest sławnym reżyserem. Chciał mnie ustawić na gwiazdę pokolenia 40-latków.
1: A dlaczego pani z nim nie została?
0: Głupia pomyłka. Oj, co głupia pomyłka. Wracałam z próby przed festiwalem i pomyliłam pokoje hotelowe. One były identyczne. Weszłam z rozpędu do pokoju obok, padłam na łóżko, a kiedy się obudziłam, stwierdziłam, że ten mężczyzna, co koło mnie leży, to jest mąż mojej konkurentki, dyrygent orkiestry. A ta idiotka uważała się za moją przyjaciółkę.
1: Co została pani w łóżku?
0: Mój Boże. A czy może być lepsza okazja, żeby pognębić rywalkę przed występem? Ale miała minę, kiedy wparowała do pokoju. Jak balon, z którego uszło powietrze. No bo my goli. A ona...
1: Pani jest do śmiechu?
0: Przecież życie nie jest tylko tragedią. Ja dostawałam zawsze to, czego chciałam, bo byłam piękna. Ale nie martw się, Tereska.
1: Co pani tak na mnie patrzy?
0: No, gdyby nie było brzydkich, to by ładne nie były takie ładne. Zauważyłaś, że feministki wybierają na swoje przedstawicielki takie ciut mniej obrzydliwe? Chcą, żeby mężczyźni przyjęli te ich idiotyczne postulaty nie tylko z litości. A zaraz, może ty się napijesz?
1: Nie, dziękuję.
0: Nie bądź taka święta, Teresa. A ty wciąż wyglądasz na dół.
1: Ktoś ma tu przyjść, mamy.
0: Nie gniewaj się, Tereska, ale wiesz, czego ci nie zazdroszczę? Że ty chyba umrzesz bez grzechu. Tereska, dobre imię dla świętej. Bo była przecież święta Teresa, święta Urszula i święta Anna, a świętej Beli nie było. Jak myśmy kiedyś razem z Leo się zaśmiewali, że święta Łucja nie lubi strucla. Święta Tereska jest jak trusia, gdzie stoi tam siusia. A święta Urszula po śniegu się katula. A jak się Leo zjawi, to przypomnę, zobaczysz, jaki będziesz szczęśliwy.
1: Co dalej pani myśli, że on się zjawi?
0: No nie słyszałeś, co mówił na lotnisku. Liczy się wszystko, co było pierwsze. Wszystko, co było potem, to tylko trwonienie skarbu.
1: Jakiego skarbu?
0: No ja byłam tym skarbem. Ale wszyscy chcieli się nim nasycić, póki byłam tam, gdzie rozdawali te wszystkie nagrody. A potem świat o mnie zapomniał. Kiedy zejdziesz z okładek, przestajesz istnieć. Komu jest potrzebna gwiazda, na której już nie można zarobić? Nadchodzi czas, że przegrywasz z gorszymi, bo one są teraz lepiej ustawione.
1: Pani też była.
0: Zostały mi tylko psy. Tylko one mnie nie zdradziły. A i ja ich też nie zdradzę.
1: Wie pani, jak tu o pani mówią? Ta piękna, co zeszła na psy.
0: Nie musiałaś mi tego mówić.
1: Przepraszam.
0: Ty też tak myślisz?
1: Nie. Ja myślę, że pani jest...
0: Śmiało.
1: Ofiarą samej siebie.
0: Głupie gadanie.
3: Zaraz, co w końcu? W końcu w czym mam go przywitać? A? Może w tej garsonce? Tylko pamiętaj, jak się Leo zjawi, nie powtarzaj tego, co ci mówiłam. Wiesz, Tereska, jesteś pierwsza, przed którą się tak otworzyłam.
1: Bo jestem dla pani nikim.
3: I jak zadzwoni do bramy, to go tak trochę przytrzymaj, żebym ja zdążyła nastawić tę muzykę.
1: Chyba ktoś jest przy bramie.
3: Co się mówiłam, no.
1: Ja chcę coś najpierw pani powiedzieć.
3: Nie, potem, Leo nie może czekać. Milionerzy są okropnie kapryśni. Idź.
4: Och, Leo, ty mój cudowny ślubacz, powiedziałam, że kiedyś wrócisz, wiedziałeś, że będę na ciebie czekała, wiem. Nie zapomina się pierwszej dziewczyny i ja cię nigdy nie zapomniałam.
3: Jest?
1: Już był.
4: O kim mówisz?
1: Ten pani Leo, on już był.
4: A co to znaczy?
1: Że już nie będzie. Jerzyś mówił, że ten milioner był w Radzie Miasta, podpisał jakąś umowę na inwestycje.
4: I co dalej?
1: Była telewizja.
4: No pewnie, powrót milionera do krainy młodości jest bardzo telewizyjny.
1: Ale on już pojechał.
4: Jakieś bzdury.
1: Nie, podpisał umowę, że będzie w Ostrowiu inwestował.
4: I co?
1: I odjechał. Telewizja też odjechała.
4: No kto ci to powiedział?
1: Jerzyś. Jerzyś to sam widział.
4: A kto ty jakiś tam Jerzyś?
1: A właśnie chciałam go dawno już pani przedstawić.
4: Jako kogo?
1: To mój narzeczony.
4: Twój... To ty kogoś masz?
1: No właśnie cały czas usiłowałam pani powiedzieć, że... Odchodzę.
4: Odchodzisz?
1: Za tydzień mamy ślub.
4: Co ty gadasz? Ty wiesz, co ty robisz?
1: Kocham go.
4: Co ty wiesz o miłości, dziewczynino?
1: On mnie też kocha.
4: Ale to świństwo! Chcesz odejść? A psy?
1: Im to już dawno powiedziałam i one to zrozumiały.
4: No nie. To, co mi robisz, to jest wstrętny egoizm. Jak mogłaś mi to zrobić? To ja przygarnęłam cię, a ty mi strzelasz taki numer. Ty mała kurewko, ty idź stąd. Idźcie wszyscy do diabła, zejdźcie mi z oczu wszyscy. Poszczuję was sami. Wstrętni egoiści, głupcy. Zawsze zdradzacie. Leo. Dlaczego mi to zrobiłeś? Tereska! Zaczekaj! Tereska!
3: Poszła. Ludzie to... wstrętni. Egoiści.
5: Tylko na was mogę liczyć. Ja was nigdy nie zdradzę. Niech sobie mówią, że zeszłam na psy. Ale przecież trzeba mieć coś do kochania. Jak się ma takie wielkie serce jak ja.
6: Wasza piękna pani, co zeszła na psy.

0: Ta piękna, co zeszła na psy.
1: Taki był tytuł słuchowiska, które przedstawił Teatr Polskiego Radia w reżyserii Janusza Kukuły.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.